0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dziś w programie. Było o rejestracjach ostatnio na Dolnym Śląsku, a dzisiaj co i w jakiej ilości kupują Wałbrzyszanie. Dacia prezentuje nowy, większy model i hulajnogi znów pod lupą państwa. Szykują się nowe przepisy. Marek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Projekt zmiany przepisów przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada wprowadzenie nowych wymagań homologacyjnych. Transportowy dozór techniczny będzie mógł m.in. wycofywać z rynku niebezpieczne hulajnogi i rowery elektryczne, które nie spełniają norm technicznych. Oraz kontrolować papiery zarówno pojazdów oraz części sprowadzanych z zagranicy, a także tych oferowanych przez sklepy internetowe. Nowe uprawnienia uzyska też Straż Miejska, która będzie mogła, uwaga, kontrolować prędkość i moc hulajnóg.
0: Aktualności.
1: Nowe regulacje obejmą wszystkie pojazdy wyprodukowane po 31 marca 2027 roku. Dzięki temu obecni właściciele nie będą musieli samodzielnie dostosowywać swoich jednośladów do nowych wymogów technicznych. Nowelizacja ustawy przewiduje też regulacje dotyczące parkowania. I tak obowiązek parkowania hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni będzie możliwy tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Niewłaściwie zaparkowane, porzucone urządzenia będą usuwane na koszt właściciela. Nowe przepisy przewidują też zakaz zdejmowania blokad z hulajnóg i rowerów elektrycznych. Osoby prywatne i firmy zwiększające ich prędkość powyżej 20 km na godzinę będą podlegać karze administracyjnej. Teraz Dacia z nowym modelem samochodu.
0: Autoradio.
1: Dacia zaprezentowała największy model marki, który ma kosztować poniżej 25 tysięcy euro. To kompaktowy crossover Striker. Sprzedaż auta ruszy w październiku. Striker wyróżnia się zarówno proporcjami, jak i designem. Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia kompaktowego samochodu, który byłby bardziej wszechstronny, aerodynamiczny i wygodniejszy na długie podróże, powiedziała Katrin Att, prezeska Dacia w wywiadzie dla Automotive News Europe. Czy to będzie następny przebój Dacia? Czas pokaże. I na koniec było o rejestracjach na Dolnym Śląsku, a teraz co i w jakiej ilości kupują Wałbrzyszanie.
0: Ciekawostki.
1: W regionie wałbrzyskim od początku roku zarejestrowano ponad 2100 samochodów, to wzrost o ponad 17% w porównaniu do roku ubiegłego. Pierwsza trójka marek, taka sama jak w całym kraju, Toyota, drugie miejsce Skoda, trzecie Volkswagen. Na tym podobieństwa się kończą. W pierwszej dziesiątce znalazły się Nissan, MG i Ford. Wśród modeli prym wiedzie Toyota CHR, na drugim Nissan Qashqai, na trzecim Toyota Corolla. Na uwagę zasługuje dziewiąte miejsce MG HS. Wałbrzyski rynek zdominowały silniki benzynowe, które wyprzedzają napęd hybrydowy. Największym przegranym jest oczywiście diesel, który nieznacznie wyprzedza auta elektryczne. Podobnie jak w całym kraju, ale bardziej zdecydowanie królują SUV-y, mając udział w rynku ponad 70%. Jest jeszcze jeden wyjątek w porównaniu do danych ogólnopolskich, a mianowicie przewaga klientów indywidualnych nad firmami w rejestracji nowych samochodów. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Będą kolejne utrudnienia dla kierowców. W Świdnicy na skrzyżowaniu ulic Obrońców Westerplatte i Bystrzyckiej powstanie nowe rondo, a kierowców w związku z tym czekają duże utrudnienia. Kiedy i jak długo potrwają, o to w Świdnicy pytał Jacek Zych.
2: Prace muszą rozpocząć się bardzo szybko, ponieważ zgodnie z zapisami umowy inwestycja ma potrwać jedynie 14 miesięcy i zakończyć się nie później niż pod koniec listopada przyszłego roku. Drogowcy muszą więc pracę rozpocząć być może jeszcze w czasie tegorocznych wakacji, a zainteresowanie zleceniem jest całkiem spore.
3: Tak, do przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej oraz rozbudowę skrzyżowania ulic Westerplatte, Bystrzycka i Kliczkowska zgłosiło się 7 wykonawców. Teraz rozpoczęła się szczegółowa analiza wszystkich dokumentów, po której nastąpi wybór wykonawcy, podpisanie umowy.
2: No i dopiero wtedy drogowcy wejdą na plac budowy, powiedziała Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miasta w Świdnicy. A przebudowywane skrzyżowanie to dziś najwęższe gardło komunikacyjne przy wyjeździe ze Świdnicy w stronę Dzierżoniowa. To też jedno z najbardziej obciążonych ruchem samochodowym miejsc w tym mieście.
3: W ramach tego zadania powstanie nowoczesne, czterowlotowe rondo turbinowe wraz z przebudową całego układu drogowego, budową nowego oświetlenia oraz oczywiście modernizacją infrastruktury technicznej.
2: Tak duża przebudowa może kosztować nawet 15,5 miliona złotych. To wspólna inwestycja Świdnicy i powiatu świdnickiego. Pracą będę się oczywiście przyglądał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Jest już dostępny pierwszy quest we Lwówku Śląskim. To edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Ma zachęcać uczestników do aktywnego zwiedzania miasta. Inauguracja odbyła się na miejskim rynku podczas lwóweckiego Lata Agatowego.
4: Questy to taka gra terenowa, która poprzez przygodę, zabawę, zagadki pokazuje ciekawe miejsca. Krzysztof Szóstka, Fundacja Kalamita, Questy Wyprawy Odkrywców. Wierszowany scenariusz prowadzi od startu przez miejscowość, w tym przypadku przez Lwówek Śląski. Jest to tematyka historyczna. 3,5 km z małym hakiem, godzinka spaceru, przygody. Trzeba szukać odpowiedzi na kamienicach, na ratuszu, na ciekawych bramach, tablicach i wtedy się dojdzie do skarbu. Tym skarbem jest taka skrzyneczka z pieczęcią, schowana w pewnym miejscu. Dostępu do niej chroni kłódka z szyfrem i trzeba po drodze takie różne cyferki odnaleźć i potem, jak ktoś był uważny, to dostanie się do środka. I po przybiciu pieczęci, czyli potwierdzeniu z przejścia trasy, wpisaniu się do aplikacji mobilnej Questy Wyprawy Odkrywców, można uznać, że się przeszło ten quest. To jest taka stała oferta turystyczna. Takich gier na Dolnym Śląsku jest 200 już prawie. Polska ma ich prawie 1300. Jakby chcieć przejść sobie taką jedną grę dziennie w Polsce, to jest pomysł na 4 lata. A dzisiaj zapraszamy do Lwówka Śląskiego.
5: Początek trudny?
6: Nie wiem, zobaczymy, ale damy radę. Na pewno.
5: Jakie pytania tutaj przeważają?
6: Dopiero zaczęliśmy czytać, także jeszcze nigdy nie wiemy.
5: Dojdziecie do tej skrzyneczki?
6: A to na pewno, na 100%.
7: Nie tylko my pewnie, dużo ludzi pewnie.
5: Ale propozycja fajna.
6: Bardzo fajna. Uczestniczyliśmy już kiedyś w takich grach, więc to jest naprawdę fajna zabawa.
5: No, życzę powodzenia.
6: Nie dziękujemy.
7: Tak, nie dziękujemy.
1: Kończymy kroniką policyjną. Niebezpieczną jazdę 32-letniego kierowcy Audi na drodze ekspresowej S3 zakończyli policjanci ruchu drogowego. Mężczyzna nie dość, że znacznie przekroczył prędkość, to jeszcze miał w swoim organizmie alkohol, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
8: Mężczyzna jechał z prędkością 215 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km na godzinę. Jakby tego było mało, funkcjonariusze wyczuli od 32-latka alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie stan po użyciu alkoholu. Za popełnione wykroczenia mężczyzna musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi przez prawo. Już stracił swoje prawo jazdy, a wkrótce stanie przed sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie. Przypominamy, że zarówno nadmierna prędkość, jak i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości należą do głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Połączenie tych dwóch skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań znacząco zwiększa ryzyko wypadku i stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Szósta.
1: Czas na wiadomości.
3: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Nowa formacja wojskowa ma wzmocnić wschodnią granicę i propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga, pieszy z telefonem. Miriam Lipińska. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na planowe wizyty na SOR-ze i wykorzystywanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie nieprawidłowości zawarte w raporcie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość.
4: Właśnie po to mamy nowy zarząd, nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
3: Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy. Szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
5: Przekazaliśmy nasze rekomendacje, będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
3: Nieprawidłowości w szpitalu bada też m.in. CBA. Rusza komponent obrony pogranicza, nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
3: Jednostki będą się składać w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
7: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
3: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać inny znak, uwaga dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
8: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
3: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
8: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
3: Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Rzeźko to jest teraz wszędzie, a mgliście bywa w wielu miejscach regionu, więc uważajcie na siebie, panie kierowczynie i panowie kierowcy, zwłaszcza i załóżcie na siebie coś ciepłego teraz, bo później to już nie będzie potrzebne, bo będzie gorąco. Dzień dobry w czwartek, Muzyczne Radio, Radek Bajor.

Jeszcze chwilę temu Age Connect i Rockaway i szok, szok prawdziwy to jest to, żeby być jakoś rześkim o tej porze, tak jak rześki jest ten poranek. 13 po 6, tak dla przypomnienia i dla informacji w zasadzie. Dyskretnie przypominamy, czwartek jest 16 lipca, a ta piosenka, która nosi tytuł Melatonina. Melatonina to jest to, co potrzebne jest, żeby zasnąć dobrze i

0: Tagniny o tej porze to nie polecamy nikomu, raczej chyba, że tym, co skończyli nocną zmianę i teraz nie mogą zasnąć, bo ptaszyska ćwierkają.
1: Tak gra muzyczne radio po poranku.
0: I grać będzie teraz Agatino Romero, Leandro da Silva, a za moment u nas kalendarium.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: O tak, to muzyczne radio Lato w czwartek 16 lipca, 168 dni do końca roku, ile to chyba 68 dni do końca lata nam zostało. Benita, Eustachy i Maria, oni mają imieniny, wszystkiego najlepszego. Słońce wstaje coraz później, my coraz wcześniej, 5:02 to zdarzenie miało miejsce, czyli słońce o tej porze wstało, my pewnie kiedy indziej, zachód słońca 21:04, my o tej porze jeszcze spać pewnie nie pójdziemy, dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 30 minut i będzie trwał 16 godzin i 2 minuty. Zaglądamy do kalendarium muzycznego, w tym kalendarium muzycznym zapisano, że 87 lat temu urodziła się Marielle Ventre, założycielka i dyrygentka dziecięcego chóru Piccolo Coro del Antoniano. Zmarła w roku 1995, mając lat ledwie 56. Desmond Dekker świętowałby dzisiaj 85. urodziny. To wokalista reggae, rocksteady i ska. Zmarł w roku 2006, miał 64 lata. Stuart Copeland, perkusista formacji The Police, kończy dzisiaj 74 lata. To jeden z najlepszych perkusistów świata. To się nawet zrymowało. Gary Roberts, gitarzysta grupy The Boomtown Rats, urodził się 72 lata temu, a zmarł w roku 2022. Sade debiutowała albumem Diamond Life w roku 1984, czyli przed 42 laty. To nie jest możliwe. Igor Walaszek, wokalista formacji Clock Machine, prowadzący również karierę solową, kończy dzisiaj 34 lata, a w roku 2012 zmarł John Lord, kompozytor, klawiszowiec w formacjach Deep Purple, Whitesnake, Pace, Ashton & Lord, prowadzący również karierę solową. Urodził się w roku 1941, a odchodząc miał lat 71. Jane Birkin, aktorka i piosenkarka, zmarła 3 lata temu, mając lat 76, a Connie Francis, piosenkarka i aktorka, odeszła rok temu. Urodziła się w grudniu 1937 roku, a odchodząc miała lat 87. Słuszny, dobry wiek.
0: Kalendarium regionu.
1: Zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego, a tutaj pod datą 16 lipca historia odnotowuje fakty następujące. W 1625 roku ruszyło pierwsze stałe połączenie poczty kolnej na linii Wrocław-Praga-Wiedeń. W roku 1889 Rada Miasta Jeleniej Góry przyjęła regulamin funkcjonowania dorożek. Pojazdy te musiały posiadać wyraźny numer boczny oraz dwie latarnie. Ustalono stały cennik przewozów. Specjalne dorożki oznakowane czerwoną chorągiewką obsługiwały podróżnych z dworca kolejowego. A od 16 lipca do 8 sierpnia roku 1961 w Cieplicach Zdroju w pałacu Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych odbył się Międzynarodowy Obóz Harcerski Malta 61.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Dua Lipa to wcale nie znaczy, że to jest jakieś coś podwójnie złego, trefnego i drugiej jakości, tylko wręcz przeciwnie. Dua Lipa, kobieta wspaniała, uwielbiana na całym świecie, niezwykle piękna, inteligentna i śpiewająca o halucynacjach, które my mamy też możliwość mieć, zwłaszcza jak nam się wyhalucynuje, że jesteśmy bogaci, przystojni i młodzi. A nie, wróć, przecież jesteśmy.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: No może tego słońca na razie nie widać, ale będzie. Bucks Fizz, The Land of Make Believe, 23 po 6. Dzień dobry.

0: Może i trzeba się bać Boga, ale ta dziewczyna przecież nie może sprawić sobie zawodu i nie może sprawić, żeby ominął ją bal, jak śpiewała Ola Kendra. 6:29 i nawet pół.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Teraz to może nie jest najcieplej, zwłaszcza na ziemi jeleniogórskiej i ziemi kłodzkiej, 13-15 stopni. Najwyższa temperatura w regionie teraz są w okolicach 17, a w ciągu dnia, proszę bardzo, najchłodniej ma być w Wałbrzychu 25 stopni, najcieplej w Legnicy i Wrocławiu 29 stopni. Mnóstwo słońca dzisiaj na niebie, ale chmury też się mają pojawić i do tego wszystkiego z tych chmur może spaść deszcz, ale to w godzinach popołudniowych i nie będzie specjalnie intensywny, tak przynajmniej mniej obiecuje nasz dział meteo. Wiatr dzisiaj słaby, wiejący z kierunków zmiennych.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. W tej chwili jest w okolicach 1020 hektopaskali i to ciśnienie teraz będzie stałe, ale po południu zacznie spadać. Biometr mamy obojętny, później będzie niekorzystny, a jakość powietrza jest albo idealna, albo w najgorszym wypadku dobra. To dobra oznacza, to słowo dobra oznacza, że przekroczone nieznacznie są, ale naprawdę nieznacznie dopuszczalne normy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
6: Ruszył nabór na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek dolnośląskich ochotniczych straży pożarnych. Łączna pula środków z budżetu województwa na ten cel to 3 miliony złotych, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: Wspieramy samorządy, to są środki, które pozwalają przeznaczyć z budżetu samorządów mniejszy wkład własny. Dzięki temu, że wybór wozów do dofinansowania jest prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem komend powiatowych. Te zakupy są też dedykowane tam, gdzie są potrzeby, a nie tam, gdzie są tylko chęci. Oprócz dofinansowania zakupów ratowniczo-gaśniczych, drugi rok z rzędu prowadzimy 3 projekty. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trwają już zawody strzeleckie, warsztaty z kultury posługiwania się bronią w poszczególnych powiatach na Dolnym Śląsku. I przed nami po raz kolejny kurs obsługi statków powietrznych. Tutaj mówimy o dronach.
8: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
6: Tomasz Stanowski, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego.
8: Trzeba zwrócić uwagę też na to, że poprawa tego bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku to nie jest przedsięwzięcie jednej instytucji, jednej organizacji, jednego przedsięwzięcia. Z jednej strony to jest sprzęt, z drugiej strony to są kompetencje. Dolny Śląsk w tych przedsięwzięciach może być wzorem do naśladowania w innych województwach, bo takich przedsięwzięć w innych województwach nie ma. One odpowiadają, a często proaktywnie wyprzedzają potrzeby, które w OSP i w społeczeństwie i w tych czasach są.
6: Aby otrzymać dofinansowanie, należy przede wszystkim złożyć kompletny wniosek w terminie do 14 sierpnia, przy czym samo zadanie musi zostać zrealizowane do końca grudnia tego roku.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz rewolucja mieszkaniowa w Kamiennej Górze, gdzie powstanie 109 nowoczesnych mieszkań z pełnym dofinansowaniem zewnętrznym. Kamienna Góra stawia na ekologię, nowoczesne technologie i komfort mieszkańców. We wtorek oficjalnie podpisano umowę na realizację kompleksu 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Nadrzecznej, mówi burmistrz Kamiennej Góry Janusz Kodasewicz.
9: Będę tam chyba, nie wiem, codziennie albo przynajmniej raz na tydzień na tej budowie sprawdzał, jak to rośnie. Wiecie Państwo, jak się buduje w technologii tradycyjnej. To tak, no, dwa lata ciężko by było zrobić. W tej technologii jest nadzieja, że nawet szybciej niż w ciągu 2 lat to zrobimy i będziemy mogli te mieszkania przydzielać.
10: Marcin Gołębiewski, prezes zarządu Unihousesa. Na pewno dołożymy wszelkich starań. Tego typu obiekty, tak na moje 20-letnie doświadczenie w zawodzie inżyniera, powinien się zakończyć w około 16 miesięcy. I taki termin chcielibyśmy tutaj zdeklarować w harmonogramach dla zamawiającego. Jeżeli nie będziemy wprowadzali zbyt dużo zmian w projekcie, to planujemy produkcję rozpocząć w 4 kwartale tego roku. Co by powodowało to, że pierwsze moduły na placu budowy by się pojawiły w 1 kwartale roku 2027. Co jest wyższością tej technologii? Podczas produkcji robót żelbetowych w tym samym czasie właśnie będziemy produkowali nadziemie w fabryce domów i te dwa punkty się spotkają w 1 kwartale 2027.
6: Kończymy atrakcją, którą na pewno warto zobaczyć. W luńskim Wiwarium pojawili się nowi egzotyczni mieszkańcy. Zwiedzający mogą już zobaczyć liśćca olbrzymiego, owada, który do złudzenia przypomina zielony liść, oraz jaszczurkę szmaragdową, zachwycającą intensywnie zielonym ubarwieniem i niezwykłą zwinnością. Oba gatunki pochodzą z odległych zakątków świata i są doskonale przystosowane do życia w swoich naturalnych środowiskach.
11: O nowych mieszkańcach ogrodu zoologicznego w Lubinie opowiada Konrad Niedźwiecki.
12: W jednym z terariów można spotkać aż 3 sztuki, 2 samice oraz 1 samca. Bardzo aktywne jaszczurki, jeszcze młode, trochę małe, ale nadrabiają zdecydowanie właśnie kolorem, zielenią, tym szmaragdem. Można śmiało w dzień obserwować, jak się bawią. Jest to bardzo ciekawy gatunek, który ma niesamowicie długi ogon oraz jest to też gatunek, który jest bliski zagrożenia.
11: Nowością w lubińskim wiwarium jest także liściec olbrzymi. To gatunek straszyka, który uznawany jest za jednego z mistrzów kamuflażu w świecie owadów, ponieważ jego ciało do złudzenia przypomina zielony liść, dzięki czemu w naturze potrafi zostać niemal niewidoczny dla swoich naturalnych wrogów.
12: Bardzo ciekawy azjatycki owad i akurat jeśli chcemy go zaobserwować, to musimy poświęcić chwilę, ponieważ on do złudzenia przypomina liście. Liście to też jest jego pokarm, więc w terrarium są gałęzie z dębem, czy tak samo jak pędy jeżyn i dlatego czasem ciężko go znaleźć, ale jak już się go znajdzie, to aż można popaść w niedowierzanie, jak cudowny kamuflaż potrafi te zwierzę zrobić.
11: Wiwarium w Lubinie otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17, natomiast w soboty i niedzielę można je odwiedzać między 13 a 15. Co ważne, wstęp do obiektu jest całkowicie bezpłatny. Przypomnijmy, wiwarium to specjalnie przygotowana przestrzeń, w której zwierzęta lub rośliny żyją w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie mają w naturze. Można w nim spotkać m.in. gady, płazy, owady czy egzotyczne rośliny. Odpowiednio dobrana temperatura, wilgotność i roślinność pozwalają zwiedzającym obserwować ich naturalne zachowania, a samym zwierzętom zapewniają komfortowe warunki do życia. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Na kolejny raport zapraszamy o 7.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Jack Stelcy, Ring Me Honey, 19 minut przed godziną 7, 6.41, czyli...
1: Muzyczne Radio Lato.
0: O poranku muzyczne Radio Lato i letnia piosenka wakacyjna opisująca samo życie, bo przecież tak to już w życiu jest, że czasami trzeba powiedzieć latem sorry mama, ale trzeba to zrobić z pełną kulturką.

0: Sorry, mama.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
8: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
9: Comment te dire adieu? Trudne słowa po francusku. Jak powiedzieć ci do widzenia? Normalnie powiedzieć. Zresztą taki problem to codziennie mają posiadacze kotów i psów. Posiadacze, panowie kotów i psów, wróć. Opiekunowie, wróć. Ci, co je karmią. Jak powiedzieć mu? Przychodzę, wrócę. Bądź grzeczny, nie zjedz kanapy. Takie życie. Louis Botella, za moment Ronan Keating, później horoskop.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No to sprawdzamy, wróć jeszcze raz. Poranki są ciężkie, jednak barany czeka dziś więcej pomysłów niż możliwości do realizacji, ale nie można się zniechęcać, zdecydowanie. Byki, więcej wiary w siebie, trzeba wywiązać się z obietnic i w końcu o wszystkim zapomnieć. Bliźnięta mają szansę dojść tam, gdzie dążą i marzą. Potrzeba trochę uśmiechu i cierpliwości. Raki odkryją ważną tajemnicę, przyda się rzeczywista wiedza o działaniach Skorpiona. Lwy staną się podporą dla bliskich, łatwo znajdą wyjście z kłopotów i trudnej sytuacji. Panny mają szansę usamodzielnić się i przestać żyć pod dyktando i na czyjeś konto. Wagi, otwarta głowa pozwoli spojrzeć na kłopoty z innej perspektywy. Wszystko się ułoży. Skorpiony, trzeba w końcu zamknąć przeszłość i ruszyć do przodu. Fortuna sprzyja odważnym. Strzelcy, warto dać sobie czas do namysłu. Lepiej dwa razy się zastanowić, niż zrobić głupstwo. Koziorożce będą odczuwać jakiś rodzaj rozbicia i roztargnienia. Lepiej to spokojnie przeczekać. Wodniki, jeśli tylko będą stanowcze, wyjdą ze wszystkich kłopotów z tarczą i obronną ręką. Ryby nie powinny absolutnie niczego przyspieszać, ale też nie wracać do minionych spraw, zwłaszcza, że to jest czwartek, że to 16 lipca, że to 168 dni do końca roku. Imieniny dzisiaj mają Benita, wesoła, pewna siebie i obrotna, Eustachy, spokojny, lubiany i wygodny, no i Maria, rozsądna, słowna i odpowiedzialna. Osoby urodzone 16 lipca są wrażliwe i szlachetne, ale bywają też dość impulsywne. Są bardzo pomysłowe i zaradne, wszystko dokładnie rozważą i analizują, dzięki czemu rzadko popełniają błędy, ale ich charakter jest dość niestały. Lubią długie spacery, turystykę górską i wszelkie inne sporty. Są też urodzonymi podróżnikami. Szczęśliwa dla nich cyfra 5, kamień szlachetny, perła, a sprzyjający im znak zodiaku to byk.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

Mogę ci powiedzieć, że za tobą tęsknię, bo uwielbiam sposób, w jaki mnie całujesz. Właśnie wakacje sprzyjają tego typu historiom i tego typu wyznaniom, jak u Artemasa w piosence niezwykle popularnej. Zofia Laja teraz jeszcze mniej popularna, ale to kwestia czasu.

0: Radio Lato.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
3: Czas na wiadomości.
5: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach? Miriam Lipińska. Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiSie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
6: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
5: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiSu. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności na portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
7: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
8: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy te bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
5: Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że resort jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
9: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żeby próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
5: Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek, a w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, między innymi kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
10: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
5: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
11: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Ci w meczu prowadzili od 55 minuty po strzale Antonego Gordona. Bramki w końcówce zdobywali już tylko Argentyńczycy. W 85 minucie Enzo Fernandeza, w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez.
12: Es algo increíble.
11: To niesamowite, absolutnie niesamowite. Wszystko to, co osiągnęliśmy, cały czas parliśmy do przodu i to jest największa satysfakcja, jaką można mieć. Odnieśliśmy bardzo trudne zwycięstwo. Przy obu golach asystował nie kto inny, jak Leo Messi. I tak Argentyna o złoto zagra z Hiszpanią, a walkę o brąz toczą Francuzi z Anglikami. Za to w naszej piłkarskiej kadrze zmiany w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem Jana Urbana został Kibu Wikunia. Hiszpan dobrze zna się z Urbanem, bo pracował z nim wcześniej m.in. w Legii Warszawa, Lechu Poznań i Osasunie Pampeluna. Kibu Wikunia zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. W nowej roli zadebiutuje we wrześniu. Wówczas Polacy rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Gładkie zwycięstwa w setach do 19-17 i raz jeszcze do 17 zaskoczyły środkowego naszego zespołu Szymona Jakubiszaka.
0: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz, także no na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
11: Polscy siatkarze zajmują drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów, ustępując jedynie Japończykom. Następny mecz nasza kadra rozegra w sobotę, a rywalami Polaków będzie Brazylia.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

też tego dawno nie słyszałem. Kim Appleby, Don't Worry, nie przejmuj się, uszy do góry, wszystko będzie dobrze. Taka to piosenka, 8 minut po godzinie 7, piękny dzień przed nami, może trochę chmurzasty, mglisty jeszcze właśnie, pani kierowczynie, panowie kierowcy, uważajcie w Kotlinie Jeleniogórskiej, bo tych mgieł jest tutaj całkiem sporo, miejscami one ograniczają widzialność do 50-60 metrów, więc może być różnie, a zwierzaków na drodze cała masa. Aha, jeszcze z ważnych informacji, jeśli już jesteśmy przy drogach, remont północnej łącznicy węzła Złotoryja, objazdy zaprojektowano przez węzeł Legnica Wschód i węzeł Lubiatów. To jest A4, z której nie zjedziecie dzisiaj właśnie na Złotoryję i

0: Całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was

Słuchajcie, wakacje to jest taki czas, że ludzie sobie przekazują zwierzaki do opieki. Piękną rzecz znaleźliśmy w necie na ten temat. Otóż ktoś napisał: opiekuje się psem kumpla, który właśnie do mnie napisał. Znaczy kumpel, nie pies.

0: że w zamrażarce są jogurtowe lizaki dla psa. Więc jeśli będzie miał na nie ochotę, to mam mu je dać. Jogurtowe lizaki dla psa w zamrażarce, jeśli będzie miał ochotę. Jak to skomentować? No krótko, ja bym miał. 14:30 po siódmej.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, dziś w programie. Było o rejestracjach ostatnio na Dolnym Śląsku, a dzisiaj co i w jakiej ilości kupują Wałbrzyszanie. Dacia prezentuje nowy, większy model i hulajnogi znów pod lupą państwa. Szykują się nowe przepisy. Marek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Projekt zmiany przepisów przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada wprowadzenie nowych wymagań homologacyjnych. Transportowy dozór techniczny będzie mógł m.in. wycofywać z rynku niebezpieczne hulajnogi i rowery elektryczne, które nie spełniają norm technicznych. Oraz kontrolować papiery zarówno pojazdów oraz części sprowadzanych z zagranicy, a także tych oferowanych przez sklepy internetowe. Nowe uprawnienia uzyska też Straż Miejska, która będzie mogła, uwaga, kontrolować prędkość i moc hulajnóg.
1: Aktualności.
2: Nowe regulacje obejmą wszystkie pojazdy wyprodukowane po 31 marca 2027 roku. Dzięki temu obecni właściciele nie będą musieli samodzielnie dostosowywać swoich jednośladów do nowych wymogów technicznych. Nowelizacja ustawy przewiduje też regulacje dotyczące parkowania. I tak obowiązek parkowania hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni będzie możliwy tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Niewłaściwie zaparkowane, porzucone urządzenia będą usuwane na koszt właściciela. Nowe przepisy przewidują też zakaz zdejmowania blokad z hulajnóg i rowerów elektrycznych. Osoby prywatne i firmy zwiększające ich prędkość powyżej 20 km na godzinę będą podlegać karze administracyjnej. Teraz Dacia z nowym modelem samochodu.
1: Autoradio.
2: Dacia zaprezentowała największy model marki, który ma kosztować poniżej 25 tysięcy euro. To kompaktowy crossover Striker. Sprzedaż auta ruszy w październiku. Striker wyróżnia się zarówno proporcjami, jak i designem. Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia kompaktowego samochodu, który byłby bardziej wszechstronny, aerodynamiczny i wygodniejszy na długie podróże, powiedziała Katrin Att, prezeska Dacia w wywiadzie dla Automotive News Europe. Czy to będzie następny przebój Dacia? Czas pokaże. I na koniec. Było o rejestracjach na Dolnym Śląsku, a teraz co i w jakiej ilości kupują Wałbrzyszanie.
1: Ciekawostki.
2: W regionie wałbrzyskim od początku roku zarejestrowano ponad 2100 samochodów, to wzrost o ponad 17% w porównaniu do roku ubiegłego. Pierwsza trójka marek, taka sama jak w całym kraju, Toyota, drugie miejsce Skoda, trzecie Volkswagen. Na tym podobieństwa się kończą. W pierwszej dziesiątce znalazły się Nissan, MG i Ford. Wśród modeli prym wiedzie Toyota CHR, na drugim Nissan Qashqai, na trzecim Toyota Corolla. Na uwagę zasługuje dziewiąte miejsce MG HS. Wałbrzyski rynek zdominowały silniki benzynowe, które wyprzedzają napęd hybrydowy. Największym przegranym jest oczywiście diesel, który nieznacznie wyprzedza auta elektryczne. Podobnie jak w całym kraju, ale bardziej zdecydowanie królują SUV-y, mając udział w rynku ponad 70%. Jest jeszcze jeden wyjątek w porównaniu do danych ogólnopolskich, a mianowicie przewaga klientów indywidualnych nad firmami w rejestracji nowych samochodów. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Słuchajcie, jak do tej pory, jeśli chodzi o średnią z lat wielu, to lipiec był w Kotlinie Kłodzkiej cieplejszy o 0,2 stopnie Celsjusza, ale generalnie na Dolnym Śląsku ostatnio było chłodniej niż średnia z ostatnich kilku lat. Ot, takie lato po polsku. A jak tam u was? Jest ciepełko? A, jeszcze nie ma, bo pochmurno, ale spokojnie będzie. Chyba, że wpadnie mrozu z Marylą Rodowicz.

Zaśpiewajcie z nami, uwaga!

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
0: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Od 14 do 17 stopni to teraz, później będzie zdecydowanie lepiej, od 25 w Wałbrzychu do 29 w Legnicy i Wrocławiu. Chmury będą na niebie, teraz zresztą już też są, później ma być odrobinka słońca, nie jakoś dużo, ale będzie gorąco, sami to słyszeliście. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że wiatr dzisiaj jest z gatunku słabych, on będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną? Nie, będzie ją podwyższał wręcz, a będzie nam wiał z kierunków zmiennych. Czy będą opady? Tak, są możliwe dziś po południu, ale nie intensywne.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: 1020 hektopaskali na barometrach w regionie, to ciśnienie przez jakiś czas się utrzyma, później zacznie spadać, biometr mamy teraz obojętny, później będzie niekorzystny, a jakość powietrza na przeważającym obszarze regionu jest wręcz idealna, w najgorszym wypadku jest dobra, nieznacznie przekroczone są normy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM2,5. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Na początek tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. We wtorek w jednym z gospodarstw na terenie gminy Stoszowice w powiecie ząbkowickim 1,5-roczne dziecko doznało ciężkich obrażeń po kontakcie z koniem. Mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. W chwili zdarzenia dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Wyjaśnieniem okoliczności tragedii zajmuje się prokuratura rejonowa w Ząbkowicach Śląskich. Wiadomo, że opiekunowie dziecka byli trzeźwi. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci malucha. Do tematu będziemy powracać.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: W Głogowie odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod rozbudowę czwartego skrzydła hospicjum. Placówka będzie mogła pomieścić więcej pacjentów wymagających specjalistycznej opieki.
10: Hospicjum działa od początku 2024 roku. W tej chwili ma 25 łóżek, po rozbudowie będzie miało 40. Będzie jednym z większych. Inwestycja będzie kosztowała 6,5 miliona złotych. 4 miliony stanowi wkład z budżetu Głogowa, 500 tysięcy z gminy Polkowice. 2 miliony przekazała fundacja. Uzbieranie tak dużej kwoty przez wolontariuszy i udział fundacji pokazuje zaangażowanie społeczeństwa głogowskiego, któremu bardzo dziękuję, powiedział prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. Hospicjum w nazwie głogowskiej jest ośrodkiem regionalnym i przyjmuje pacjentów z różnych powiatów oraz miejscowości. Dlatego samorząd Polkowic postanowił wesprzeć budowę czwartego skrzydła. To zaszczyt, że możemy wesprzeć tę inicjatywę i myślę, że to dobry początek dobrej współpracy. Bez względu na to, co mamy na niebie, tutaj słońce zawsze będzie świecić. To słowa burmistrza Polkowic Wiesława Wabika. Czwarte skrzydło hospicjum ma powstać do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: O tym, że Chińczycy od lat podrabiają bolesławiecką ceramikę, krążą już prawdziwe legendy. Jak to z legendami bywa, jest w nich czasami ziarnko prawdy. Ponieważ nieudolne kopie faktycznie się zdarzają, ale dotyczą głównie wzornictwa, a wprawne oko od razu rozpozna chińską podróbkę.
11: W ostatnich dniach narodziła się jednak nowa legenda. Podobno gdzieś w Chinach istnieje miasto o nazwie Bolesławiec. Brzmi sensacyjnie. Jest tylko jeden drobny problem. Ten news przypomina trochę opowieści o tajemniczym Yeti. Wielu o nim słyszało, ale nikt go nigdy nie spotkał. Wystarczyło jedno zdanie wypowiedziane w wywiadzie dla Forbesa, aby informacja o chińskim Bolesławcu zaczęła żyć własnym życiem. O tym, czy w ogóle możliwe jest wygenerowanie nazwy Bolesławiec w języku mandaryńskim, tłumaczy Weronika Truszczyńska, sinolożka od 11 lat mieszkająca w Chinach, autorka kanału na Instagramie, gdzie opowiada o życiu w tym kraju.
12: Zacznijmy może od tego, czy w Chinach w ogóle jest możliwe nazwanie miejscowości Bolesławiec.
5: Otóż nie. W Chinach nazwa miejscowości musi być zapisana znakami chińskimi, a do tego w mandaryńskim nie ma nawet dźwięku w. W języku mandaryńskim jest tylko trochę ponad 400 sylab i nie ma możliwości tworzenia nowych, a z tych istniejących no nie da się złożyć słowa Bolesławiec. Ale okej, znajdźmy oficjalną transkrypcję nazwy Bolesławiec na język chiński. Chińskie mapy mówią mi, że jest to Bolesławiec. Rzeczywiście wpisałam tę nazwę na mapie chińskiej i nic, pokazuje się tylko miejscowość w Polsce. I okej, ja rozumiem, że pani powiedziała, że tego na mapach nie ma, ale no, może jakiś inny dowód, bo można sobie w ten sposób powiedzieć wszystko. Coś jest, ale tego nie ma na mapach. Nie mamy żadnych zdjęć, nie mamy żadnych dowodów, żadnych dokumentów. No to, wiecie, ciężko jest z czymś takim rozmawiać.
11: Jeśli więc natkniecie się gdzieś na chiński Bolesławiec, zachowajcie odrobinę zdrowego sceptycyzmu, żeby nie powielać póki co niesprawdzonych informacji. Z miasta ceramiki Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Ja myślę, że jeszcze należy podkreślić, że bolesławiecka ceramika jest po prostu jedna i niepowtarzalna. Na koniec ostrzeżenie, bo okazuje się, że w naszych polskich lasach zaczęły występować pumy. Kilka dni temu odłowiono puma, właściwie pumiątko pod Koszalinem. Teraz służby w Głogowie przestrzegają przed dużym zwierzęciem. Prawdopodobnie pumą widziano w lasach gminy Pęsław. Sztab kryzysowy wdrożył już odpowiednie procedury. Są apele do spacerujących i hodowców. Nie ma żartów.
12: W tej sprawie zwołano nawet konferencję prasową w Nadleśnictwie Głogów, a Starostwo Powiatowe w Głogowie zgłosiło incydent do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Służby postawił na nogi mieszkaniec gminy Pęcław, który zaalarmował o pumie w miejscowym lesie. Przesłał też nagranie, niestety niewyraźne, ukazujące dużego kota wielkości pumy. Zwierzę było filmowane nocą. Służby apelują o unikanie paniki z jednej strony i ostrożność z drugiej, bo jest mowa o przemieszczającym się w terenie dużym drapieżniku. Należy pilnować dzieci, które przebywają poza domem, a także zwierząt domowych. Głogowskie Nadleśnictwo obserwuje teren. Inspektor weterynarii przestrzega też hodowców, że ten duży kot, gdy będzie głodny, może trafić do gospodarstw i zaatakować. Należy zabezpieczyć zwierzęta na noc. Wójt gminy Pęcław apeluje, by nie zaglądać teraz do lasów, a jeśli ktoś zauważy zwierzę, natychmiast powinien zaalarmować służby. Numery telefonów podajemy na naszej stronie internetowej. Obecnie prowadzone są działania, które mają potwierdzić zgłoszenie i ustalić miejsce przebywania zwierzęcia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów Nasze Miasto.pl.
9: No tak, trochę ostrożności oczywiście, wyobraźni, ale to tak trochę dziwnie, żeby tak idąc na spacer do lasu natknąć się na przykład na pumę, ale biorąc pod uwagę, że i kangury się u nas zdarzają i lamy sobie biegają, to gdyby ktoś zobaczył słonia, elefanta, to nie powinien się dziwić. Kolejny raport o 8.30.
13: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Geraldine Messina i piosenka niczym kawał z brodą, na dodatek długą brodą od panów ZZ Top. A Geraldine Messina to jest pani, która święci triumfy w Stanach Zjednoczonych, śpiewając tak zwane modern country, które też święci triumfy nie tylko w samych Stanach, ale również w Europie, w ogóle na całym świecie, bo to fajna muzyka jest. Słuchajcie, wracając, ja jeszcze w sprawie Pumy na moment. Puma gdzie tam była? Sprawdzamy, bo człowiekowi wyleciało z głowy. To jest lasy gminy Pęcław. W Kamiennej Górze był kangur. Cóż tam jeszcze? Lamy, że się gdzieś pojawiają, to normalne, ale one są bardziej zagrodowe niż na wolności. Tylko jest jedna rzecz. I barany, i małpy, wiecie gdzie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Prosimy je dokarmiać, tych zwierząt, akurat ostatnich. 7.42 za 18.08.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Jak powiedzieć komuś, żeby odszedł w ładny sposób? Zgaś papierosa i odejdź. Mistrzostwo Polski w tym ma zdecydowanie Goja, jeden z fajniejszych polskich zespołów. A teraz to my będziemy o też fajnych rzeczach mówić. Może nawet będzie jakaś podwyżka inna niż podwyżka cen. Portfel teraz u nas.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Ponad 30% wydatków państwa musi być finansowane z pożyczek, tak wygląda sytuacja budżetu po 6 miesiącach tego roku. Różnica między wydatkami a wpływami sięgnęła prawie 124 miliardów złotych, pieniądze te trzeba było zdobyć na rynku finansowym, choć już teraz za obsługę długu rząd płaci krocie, w pierwszym półroczu prawie 34 miliardy złotych. Z sondaży wynika, że Polacy wolą jednak rządowi pożyczać, kupując obligacje, niż akceptować cięcia w wydatkach, na przykład na 800+, czy 14 emerytury. Poza dyskusją pozostają wydatki na obronność, na zakup uzbrojenia. Polska przeznaczy w tym roku kilkadziesiąt miliardów złotych. Prawie połowa Polaków martwi się inflacją i rosnącymi kosztami życia. Ponad 3/4 uważa, że wojny na świecie będą miały wpływ na ich finanse osobiste. Takie są wyniki sondażu cytowanego dziś przez Money.pl. GUS na razie jednak uspokaja. Ceny rosną wolniej niż się spodziewano. W czerwcu towary i usługi były droższe niż przed rokiem tylko o 2,5%. To dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny NBP. Przy czym ceny usług rosły czterokrotnie szybciej niż towarów. Według GUS mocno w górę poszły stawki za energię i koszty utrzymania mieszkań. Tanieją za to transport, odzież i obuwie. Polacy chcą mieć blisko do pracy. Prawie 60% z nas deklaruje, że choć raz zrezygnowało z oferty zatrudnienia ze względu na uciążliwy dojazd. 37% ma ochotę nie wysyłać CV do firm, które nie podały w ogłoszeniu dokładnego adresu. Z badania Pracuj.pl wynika, że czas dojazdu do pracy najważniejszy jest dla osób z pokolenia Z. Starsze osoby podchodzą do tematu bardziej elastycznie. Co piąty ankietowany na dotarcie do miejsca zatrudnienia poświęca ponad pół godziny. Jeszcze więcej czasu tracą na to mieszkańcy dużych miast. W metropoliach do pracy docieramy głównie transportem publicznym, na wsiach i w małych miastach zwykle samochodem.
1: Pora dla inwestora.
2: Pobicie rekordów we wtorek. Wczoraj warszawska giełda odpoczywała. Nad kreską dzień zakończył tylko indeks średnich spółek. WIG20 stracił 0,41%, ale utrzymał się ponad granicą 3800 punktów. Najlepiej radziło sobie Pepco, najsłabiej polkowickie Modivo. Jego wycena spadła o ponad 4%. Na rynku walutowym złoty powoli się umacnia. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,34 zł. Dolar 3,79 zł, a funt 5,13 zł. Za franka zapłacić trzeba zwykle 4,70 zł, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Musicie o tym wiedzieć, to dopiero przed momentem pojawiło się w ostrzeżeniach IMGW. Dzisiaj cały Dolny Śląsk, w zasadzie pas jego od zachodu, południowego zachodu, aż po południowy wschód, obejmujący ziemię jeleniogórską, wałbrzyską, jaworską, świdnicką, kłodzką, lubańską i zgorzelecką, jest objęty ostrzeżeniem przed burzami, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 litrów na metr kwadratowy, a punktowo również do 35 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą sięgnąć 60 km na godzinę, a lokalnie jest możliwy grad. Uważajcie na siebie, żeby nie było, ostrzegaliśmy.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Z Nitą teraz was budzimy. To jest piosenka życząca wam szerokości nie tylko na drodze, w życiu również. Wiadomości za moment.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
0: Czas na wiadomości.
6: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów. Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
7: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
6: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
6: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie znów rośnie napięcie. W nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Celami były m.in. centra dowodzenia i infrastruktura rakietowa. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed 4 partiami lodów proteinowych. Chodzi o lody Dubai Style Chocolate i możliwą obecność w nich niezadeklarowanego alergenu, orzechów nerkowca. GIS dodaje, że osoby, które nie są na nie uczulone, mogą wspomniane lody jeść bez obaw. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. To dopiero 10 taki poród w blisko 40-letniej historii placówki. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
9: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
6: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Argentynie i smutek na Wyspach towarzyszyły piłkarskim kibicom. Wszystko to po drugim półfinale mundialu, w którym to Argentyna wyszarpała zwycięstwo w końcówce, pokonując Anglię 2-1. Katami Anglików okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Po meczu nie dowierzał angielski napastnik Harry Kane. Tym bardziej, że Anglia od 55 minuty w tym spotkaniu prowadziła. Nie ma się wiele do powiedzenia, kiedy jest się tak blisko, kiedy dzielicie ponad 10 minut, a wszystko wymyka ci się z rąk. Wszyscy jesteśmy załamani. Cóż, gratulujemy Argentynie. A Anglikom pozostaje walka o brązowy medal z Francją. Mundial jeszcze się nie skończył, a już rusza rywalizacja na polskich boiskach. Sezon tradycyjnie rozpocznie się od meczu o Super Puchar Polski, w którym to mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań wieczorem podejmie Górnika Zabrze. Od kilku lat podważa się prestiż takiego meczu, ale obaj trenerzy są innego zdania. Nils Frederiksen z Lecha chce zacząć sezon efektownie.
5: To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar.
1: Trener Górnika Michał Gaszparik także jest zdania, że puchar to puchar i zawsze dobrze wygląda.
10: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
1: A mecz w Poznaniu rozpocznie się o 19. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas Wimbledonu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Sal da Vinci nazywa się ten młodzieniec, który wykonuje ten oto włoski, piękny, ciepły, festiwalowy utwór o tytule Per Sempre Si. Wybaczcie nas. Włoski, jesteśmy Polakami i tego języka nie znamy, ale staramy się jak umiemy, a poza tym kochamy ten klimat. Nie wiem jak wy, ale my na pewno. Cóż jeszcze z ważnych rzeczy? Klimat będzie? Tak, będzie. Umiarkowany, z odrobinką gorącego, miejscami tropikalnego. Do 29 stopni dzisiaj może być, a ponieważ pora deszczowa w Polsce nastała, to burze też mogą być. Przed momentem mówiliśmy, jest znów ostrzeżenie i MGW. Dokładnie, znaczy dokładnie, mniej więcej takie same kilka dni temu.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Płucimy przebojem.
0: Czy mówiliśmy, że to już 9 minut po 8?
1: Reklama.
3: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych

0: na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Czy może być bardziej dziewczyńska piosenka? No, są pewne szanse, ale i tak jest nieźle pod tym względem. Cher z piosenką The Ship Ship Song Is It's In His Kiss. Jezu, się człowiekowi język plącze o poranku. Też tak macie? Z innych ważnych rzeczy jest kwadrans po godzinie 8 i kolejna

Piosenka dziewczyńska też będzie, która przypomina, że szkoda na to łez, dziewczyno. Przypomina, w zasadzie to przypominają Hania Kuzimowicz i Keira. Polecamy teraz do słuchania w Muzycznym Radiu panią debiutantkę, jedną przynajmniej.

Kings and Queens, taka to ładna piosenka w wykonaniu Ava Max u nas na antenie na 20,5 minuty po godzinie 8. To muzyczne radio Lato o poranku. Na lato to jeszcze przyjdzie troszkę poczekać, będzie gorąco, będzie słonecznie z chmurami, to już wiecie, burze też będą, to też zresztą wiecie, ale pewnie nie wiecie, że dzisiaj imieniny mają Benita, Eustachy i Maria, wszystkiego najlepszego, a wśród osób, które dzisiaj świętują urodziny, jest jeden z najlepszych perkusistów świata, nazywa się Stuart Copeland, ten młodzieniec jest perkusistą formacji The Police. Wszystkiego najlepszego.

0: No, to jest piosenka z gatunku Słyszymy tam coś, czego tam nie ma. Polska wersja tego bowiem utworu nosi tytuł Nie stać cię na baton. Wyraźnie jest to tam słyszane. The Police, Message in a Battle. A jeszcze raz tylko przypomnimy, Stuart Copeland, perkusista tej formacji, grający tak niesamowicie szybko, z takimi akcentami. Fajny gość, jeden z najlepszych na świecie specjalistów od bębnów, kończy dzisiaj 74 lata.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Drogie i drodzy, u nas Martyna Baranowska, teraz debiutantka z Wrocławia, Serce. Taka to piosenka, wy też miejcie dzisiaj serce dla wszystkich.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Od 14 do 20 stopni teraz, później maksymalnie od 25 do 29, ale uważajcie, powiaty zgorzelecki, lubański, lwówecki, a także złotoryjski, karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki. Tu możliwe są burze, w czasie których może spaść 20 do 25 litrów na metr kwadratowy, punktowo nawet 35, a porywy wiatru mogą sięgnąć 60 km na godzinę. Lokalnie też jest możliwy grad, oficjalnie ostrzegają służby państwowe. Do tego wszystkiego dzisiaj wiatr słaby.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Z kierunków zmiennych, to chyba, że są burze. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali w tej chwili, ale w ciągu dnia później spadnie po południu. Biometr mamy teraz obojętny, później będzie niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to albo bardzo dobrze, albo w najgorszym wypadku dobrze jest. Jacek Rogulski, raport regionalny.
8: No ja tylko jeszcze zasugeruję, że podczas burz, a szczególnie tych intensywnych deszczy, to należy przede wszystkim zamknąć okna w domu, bo ostatnio po tym ataku takim nagłym, pogodowym, to niektórzy mieli przykrą niespodziankę po powrocie z domu. Niezłe kałuże im się gdzieś tam potworzyły. Dlatego zamykamy okna, a jeśli pojawiają się burze, to najlepiej nie wychodźmy z domów. Czas na informacje. Po pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej w Lwówku Śląskim Tauron zapowiada działania, intensywne działania, które mają pomóc odbudować gospodarkę i wizerunek Doliny Bobru po skutkach spuszczenia wody z zapory w Pilchowicach. Przypomnijmy, gwałtowne obniżenie poziomu wody doprowadziło tam do śnięcia wielu ton ryb, a lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy odczuwają teraz negatywne skutki tej sytuacji.
9: I jak podkreśla rzeczniczka Taurona Olga Kostrzewska-Cichoń, spółka przygotowuje mechanizm wsparcia dla regionu.
10: Pracujemy nad pewnym mechanizmem, który jako spółka możemy faktycznie uwzględnić w ewentualnym wsparciu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Co jest istotne, to nie są tylko żądania, szanowni państwo, finansowe. Dlatego, że Dolina Rzeki Bóbr bardzo ucierpiała wizerunkowo i tutaj nasze pełne wsparcie się w tym, żeby wspomóc przedsiębiorców, mieszkańców, w tym, żeby faktycznie turyści nie bali się tu przyjeżdżać.
9: Rzeczniczka zwróciła również uwagę na pojawiające się w internecie nieprawdziwe informacje.
10: My dzisiaj nie mówimy o zatrutej rzece, my nie mówimy o rtęci w wodzie, o zmarłych zwierzętach, w tym bobrach. Znaczy fake newsów, które odkręcamy od tygodnia jest tyle, że nawet nie zamierzam ich teraz powtarzać.
9: Tauron zapowiada wieloletni program wsparcia dla Doliny Bobru.
10: Mówimy dzisiaj o wieloletnim programie działań wspierających rozwój Doliny Bobru, czyli na przykład programie rekultywacji obejmującym odbudowę siedlisk, odtwarzanie bioróżnorodności oraz zarybianie, ale także o działaniach komunikacyjnych, które mają właśnie wspomóc mieszkańców w tym, żeby turyści ponownie tu przyjeżdżali.
9: Spółka deklaruje także organizację wydarzeń, które mają przyciągnąć turystów i pomóc lokalnym firmom.
10: My jako Tauron gwarantujemy też partycypację czy nawet organizację wielu imprez na terenie tutaj tych gmin, które mają sprawić, że turyści tu przyjadą, bo teraz chyba to jest najważniejsze. Przedsiębiorcy mówili, że oni tak naprawdę zarabiają przez najbliższe 4 miesiące. Więc teraz naszym zadaniem i to deklarujemy, że chcemy sprawić, żeby ci ludzie tutaj, bo to są też nasi klienci, żeby tutaj faktycznie przyjeżdżali, wydawali pieniądze.
9: Kolejne spotkanie Rady Społecznej zaplanowano jeszcze w tym tygodniu. Wtedy mają zostać przedstawione bardziej szczegółowe propozycje działań i form wsparcia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z Doliny Bobru. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Teraz kolejny etap sporu o stację turystyczną Orle w Górach Izerskich. Sąd Okręgowy w Legnicy zakazał prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie, a Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wskazał na zły stan techniczny obiektu. Może to stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska, podkreśla rzecznik prasowy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Elżbieta Mrozek.
11: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą może nie zaprzestania działalności gospodarczej, ale doprowadzenia obiektu budowlanego do właściwego stanu technicznego, zgodnymi z przepisami prawa i zabronił użytkowania tego obiektu, który według powiatowego inspektora budowlanego stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia oraz dla środowiska. Inspektor powiatowy nakazał zarządcy, w tym przypadku Nadleśnictwu Szklarska Poręba, doprowadzić ten obiekt do stanu należytego. Jednak my, dopóki ten obiekt nie zostanie nam zdany, no nie możemy tutaj prowadzić żadnych prac naprawczych, które by doprowadziły ten budynek do takiego stanu, jaki powinien być.
8: Z wydanymi decyzjami nie zgadza się były dzierżawca Stanisław Kornafel, który nie zamierza opuścić obiektu. Stacja Orle nadal działa i obsługuje turystów. Jak podkreśla Stanisław Kornafel, zakazy są bezpodstawne i zapowiada dalszą walkę.
12: Moje najwyższe zdziwienie budzi ta decyzja administracyjna, ponieważ nie przypominam sobie, aby w ostatnich kilku latach dokonywana była gruntowna ekspertyza budynku pod kątem jego, jak rozumiem, katastrofalnego stanu technicznego. Zamierzamy po pierwsze wystąpić o dokumenty, które spowodowały tą decyzję. Jak rozumiem, oczywiście bez jakiejkolwiek mojej wiedzy obieg dokumentów był i zamierzamy wznowić tryb administracyjny, również w oparciu o opinię biegłego sądowego sprzed mniej więcej 6 tygodni, z której wynika, że budynek owszem wymaga nakładów, pewne rzeczy trzeba zrobić, które systematycznie są robione zresztą, ale jego stan jest określony jako średni i ta opinia jest wiążąca 2 lata.
8: A do sprawy na pewno będziemy powracać.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Dolnośląska policja podsumowała działania alkoholu i narkotyki. Podczas ostatniej akcji mundurowi skontrolowali ponad 15 tysięcy kierowców. Wśród nich 66 było pod wpływem alkoholu lub innych zabronionych substancji. Kilku z nich zatrzymali funkcjonariusze jeleniogórskiego garnizonu policji, mówi podinspektor Edyta Bagdowska.
13: Podczas akcji funkcjonariusze nie tylko sprawdzali trzeźwość kierujących, ale również zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów, prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa, przewożenie dzieci w fotelikach oraz przestrzeganie zakazu korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy. W trakcie działań mundurowi przebadali ponad 900 kierowców, zatrzymali 6 kierujących pod wpływem alkoholu oraz zatrzymali 3 prawa jazdy. Przypominamy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Grozi za nie kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, utrata prawa jazdy, a w przypadku przekroczenia 1,5 promila również przepadek pojazdu.
8: No na pewno się to nie opłaca, a przede wszystkim to wiadomo, chodzi o bezpieczeństwo, więc jakby co, to siadamy zupełnie trzeźwi za kółko. Kolejny raport o 9.30. Sprawdzamy teraz pogodę w Karkonoszach.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Pogoda w górach.
16: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej Gobrza, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 12 do 14 stopni, wiatr południowy 4 metry na sekundę, widzialność ze śnieżki 50 km, pełne zachmurzenie. I na szczycie śnieżki mamy 844,2 hektopaskale ciśnienia atmosferyczne i rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. W dolnych partiach Karkonoszy temperatura od 12 do 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i z dużym, pełnym właściwie zachmurzeniem. Zbierając się w góry, gorąca prośba przed wyjściem, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Dawna słońca bez końca. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: 8:44, dla tych, co ze spani są i jeszcze nie myślą dokładnie, to jest 16 minut przed 9:00. Zanim u nas pojawi się portfel, to jeszcze będziemy teraz śmigali sobie albo pieszo, albo truchcikiem, albo konno, albo samochodem, albo autobusem przez asfaltowe łąki z Demoną.

0: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Ponad 30% wydatków państwa musi być finansowane z pożyczek. Tak wygląda sytuacja budżetu po 6 miesiącach tego roku. Różnica między wydatkami a wpływami sięgnęła prawie 124 miliardów złotych. Pieniądze te trzeba było zdobyć na rynku finansowym, choć już teraz za obsługę długu rząd płaci krocie. W pierwszym półroczu prawie 34 miliardy złotych. Z sondaży wynika, że Polacy wolą jednak rządowi pożyczać, kupując obligacje, niż akceptować cięcia w wydatkach, na przykład na 800+ czy 14 emerytury. Poza dyskusją pozostają wydatki na obronność, na zakup uzbrojenia. Polska przeznaczy w tym roku kilkadziesiąt miliardów złotych. Prawie połowa Polaków martwi się inflacją i rosnącymi kosztami życia. Ponad 3/4 uważa, że wojny na świecie będą miały wpływ na ich finanse osobiste. Takie są wyniki sondażu cytowanego dziś przez Money.pl. GUS na razie jednak uspokaja. Ceny rosną wolniej niż się spodziewano. W czerwcu towary i usługi były droższe niż przed rokiem tylko o 2,5%. To dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny NBP. Przy czym ceny usług rosły czterokrotnie szybciej niż towarów. Według GUS mocno w górę poszły stawki za energię i koszty utrzymania mieszkań. Tanieją za to transport, odzież i obuwie. Polacy chcą mieć blisko do pracy. Prawie 60% z nas deklaruje, że choć raz zrezygnowało z oferty zatrudnienia ze względu na uciążliwy dojazd. 37% ma ochotę nie wysyłać CV do firm, które nie podały w ogłoszeniu dokładnego adresu. Z badania Pracuj.pl wynika, że czas dojazdu do pracy najważniejszy jest dla osób z pokolenia Z. Starsze osoby podchodzą do tematu bardziej elastycznie. Co piąty ankietowany na dotarcie do miejsca zatrudnienia poświęca ponad pół godziny. Jeszcze więcej czasu tracą na to mieszkańcy dużych miast. W metropoliach do pracy docieramy głównie transportem publicznym, na wsiach i w małych miastach zwykle samochodem.
1: Pora dla inwestora.
0: Po biciu rekordów we wtorek wczoraj warszawska giełda odpoczywała. Nad kreską dzień zakończył tylko indeks średnich spółek. WIG20 stracił 0,41%, ale utrzymał się ponad granicą 3800 punktów. Najlepiej radziło sobie Pepco, najsłabiej polkowickie Modivo. Jego wycena spadła o ponad 4%. Na rynku walutowym złoty powoli się umacnia. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,34 zł. Dolar 3,79 zł, a funt 5,13 zł. Za franka zapłacić trzeba zwykle 4,70 zł, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne

Carlos Santana, wróć, Carlos Santana i Rob Thomas i Smooth, jakże ładna piosenka sprzed lat, a teraz polecimy wam jeszcze ładniejszą piosenkę. Taką, która powoduje, że człowiek ma ciary na plecach, bo człowiek, który to wykonuje, który to śpiewa i przygrywa tutaj, był jednym z najlepszych na świecie. Gdyby urodził się w Stanach, byłby przebogatym człowiekiem. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Sebastian Wysoczański za moment, Radek Bajor, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
4: Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Kolejne spotkanie ministry zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Czy będzie rozłam w PiS-ie? Partia wprowadza nowe zasady. Miriam Lipińska. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 95 na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, że tankować trzeba.
5: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
4: Ministerstwo Energii nie wykluczało powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy $85 za baryłkę. To wzrost o $10 w ciągu ostatnich 3 dni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia, a to m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
6: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
7: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta,
4: odpowiada ministra zdrowia. PiS nie zgadza się na działanie Stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacjach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiS-u. Na złożenie oświadczeń jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
8: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
4: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. I na koniec zmieniamy temat. Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami. Są walki rycerskie i średniowieczna kuchnia z nietypowymi nazwami dań.
9: Tasiki, kwas chlebowy, placuszki, puri.
10: Krzyż dackie z cierwą z grilla.
11: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go bozdybankiem i na grilla.
12: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
4: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień dni Grunwaldu.
3: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. On zaliczył dwie asysty. Jego koledzy zdobyli dwie bramki. Leo Messi i spółka są na najlepszej drodze do obrony tytułu Mistrzów Świata. Argentyna po zwycięstwie 2-1 nad Anglią może już odliczać godziny do niedzielnego finału. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie. Oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grały przeciwko sobie na mundialu i to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Teraz respekt przed rywalem czują wszyscy, mówi ten, który zapewnił Argentynie awans do finału, Lautaro Martinez.
13: Cóż,
3: prawda jest taka, że mamy do czynienia z przeciwnikiem najwyższej klasy, takim, który nie przegrał w 37 meczach, który ma w składzie kilku absolutnie genialnych zawodników. Finał będzie wyjątkowym pojedynkiem także dla samych szkoleniowców, o czym mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente.
14: Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim.
3: Argentyna będzie bronić tytułu w starciu z Hiszpanią, to w niedzielę, dzień wcześniej. Anglicy zagrają o brąz z Francją. Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, wygrała 9 mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0 i aktualnie jest trzecia w tabeli. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z Ferrari. Wygrywał tam 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walkę o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Kimi Antonelli z Mercedesa, a w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów. Ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, pierwsze z nich już jutro. Dziś po południu ceremonia startu. Liderem cyklu mistrzostw pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa.

0: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magii Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców.

0: bierzesz leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kygo w Muzycznym Radiu, That's When You Know, kwadrans po godzinie 9, Muzyczne Radio i czwartkowe przedpołudnie, oczywiście z naszą stacją, to już 16 dzień lipca, w drugiej połowie tego miesiąca jesteśmy i będziemy bardzo mocno obserwować, czy druga połowa lipca przyniesie nam raczej słońce, raczej opady deszczu, z którymi do czynienia mieliśmy wczoraj i przedwczoraj. O pogodzie mówić będziemy zawsze o wpół do, zatem pamiętajcie o tym, bądźcie z nami, Sebastian Wysoczański, zaczynamy nasz przedpołudniowy program.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: I teraz to, co wszyscy lubimy najbardziej. Zobaczmy, jaki ten czwartek będzie. To w sumie horoskop dla tych, którzy sobie smacznie spali o 6.50, kiedy Radek pierwszy raz zaglądał w gwiazdy. Barany, czeka dziś więcej pomysłów niż możliwości do realizacji, ale nie można się zniechęcać. Byki, więcej wiary.

0: w siebie, trzeba wywiązać się z obietnic i w końcu o wszystkim zapomnieć. Bliźnięta mają szansę dojść tam, gdzie dążą i marzą. Potrzeba trochę uśmiechu i cierpliwości. Raki odkryją ważną tajemnicę. Przyda się rzeczywista wiedza o działaniach skorpiona. No to wagi będą miały dzisiaj o czym myśleć. Lwy staną się podporem dla bliskich, łatwo znajdą wyjście z kłopotów i z trudnej sytuacji. Panny mają szansę usamodzielnić się i przestać żyć pod dyktando i na czyjeś konto. Wagi, otwarta głowa pozwoli spojrzeć na kłopoty z innej perspektywy, wszystko się ułoży. Skorpiony, trzeba w końcu zamknąć przeszłość i ruszyć do przodu, fortuna sprzyja odważnym. Strzelcy, trzeba dać sobie czas do namysłu, lepiej dwa razy się zastanowić niż zrobić głupstwo. Koziorożce, będą odczuwać jakiś rodzaj rozbicia i roztargnienia. Lepiej to spokojnie przeczekać. Wodniki, jeśli tylko będą stanowcze, wyjdą ze wszystkich kłopotów z tarczą i obronną ręką, a ryby nie powinny absolutnie niczego przyspieszać, ale też nie wracać do minionych spraw. Dziś jest czwartek, 16 dzień lipca, imieniny obchodzą Benita, wesoła, pewna siebie i obrotna, Eustachy jest spokojny, lubiany i wygodny, a Maria rozsądna, słowna i odpowiedzialna. Osoby urodzone 16 lipca są wrażliwe i szlachetne, ale bywają też dość impulsywne. Są bardzo pomysłowe i zaradne, wszystko dokładnie rozważają i analizują, dzięki czemu rzadko popełniają błędy, ale ich charakter jest dość niestały. Lubią długie spacery, turystykę górską i wszelkie inne sporty. Są też urodzonymi podróżnikami. Kamień, szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, perła, a sprzyjający znak zodiaku to byk.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 9.30 minęła na termometrach w okolicach 19 stopni. Dzisiaj opady deszczu prognozowane są, a to pewnie dlatego, a w zasadzie głównie dlatego, że wydane jest ostrzeżenie MGW pierwszego stopnia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm. Punktowo 35. Porywy wiatru do 60 km na godzinę, a lokalnie możliwy jest grad od godziny 13 do godziny 20 dziś. Takie ostrzeżenie MGW na szczęście pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna nawet w okolicach 25-26 stopni.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Na początek Wałbrzych, gdzie pomimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego uchwałę Rady Miasta, która zakazywała prywatnym przewoźnikom korzystania z większości przystanków w mieście, władze Wałbrzycha nie zamierzają tego zmieniać. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście na wtorkowej sesji Rady Miasta przegłosowano wprowadzoną na porządek obrad tuż przed ich rozpoczęciem uchwałę z jednej strony znoszącą poprzednią, z drugiej po drobnych zmianach literalnych zachowującą dotychczasowe status quo. Władze miasta tłumaczą, że to uporządkowanie spraw zgodne z wolą sądu.
10: My przeczytaliśmy ten wyrok i skorygowaliśmy, zgodnie z wytycznymi sądu, skorygowaliśmy zapisy uchwały, między innymi rozgraniczając operatora i przewoźników, absolutnie nie zmieniając woli rady, czyli ilości wyznaczonych miejsc czy przystanków, z których mogą korzystać przewoźnicy zewnętrzni.
9: Powiedział Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Z taką argumentacją nie zgadzają się radni PiS, którzy mówią o obchodzeniu przez władze miasta prawa.
11: Nieco rośnie liczba przystanków, zmienia się numeracja, zmienia się nazewnictwo niektórych przystanków, trochę skorygowane zostają obowiązki przewoźników, no i przede wszystkim zmienia się samo nazywanie przewoźników. Sąd zakwestionował dyskryminację przewoźników pozamiejskich, więc co pojawia się w projekcie? Tego pojęcia po prostu nie ma. No przecież wiadomo, że paragraf 4 w tym ustępie dotyczącym przewoźników komercyjnych dotyczy właśnie tych przewoźników pozamiejskich.
9: A to już Piotr Sosiński, radny klubu PiS. Ponieważ nowa uchwała Rady Miasta uchyla tę unieważnioną przez sąd administracyjny, zapisy pozostają w mocy, a proces zaskarżenia musiałby być przeprowadzony od początku, począwszy od służb wojewody, poprzez sąd. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: A teraz temat, właściwie oferta w pewnym sensie pracy związana z wakacjami. Ratownicy wodni są pilnie poszukiwani na rynku pracy. To propozycja dla osób, które chcą znaleźć stabilne zatrudnienie i wykonywać odpowiedzialny zawód, dający satysfakcję oraz możliwość ciągłego rozwoju. To również świetna okazja, by rozpocząć nowy etap kariery i każdego dnia dbać o bezpieczeństwo innych, podkreśla Monika Ruszkiewicz, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie.
12: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia jako ratownik wodny na spotkanie z pracodawcą. Wydarzenie będzie miało formę giełdy pracy i będzie poświęcone rekrutacji na stanowisko ratownika wodnego w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Rekreacji w Lubinie. Zapraszamy zarówno osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe, jak i kandydatów, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
13: Podczas spotkania zainteresowane
3: zainteresowani poznają zakres obowiązków ratownika wodnego, wymagane kwalifikacje oraz warunki zatrudnienia oferowane przez pracodawcę.
12: Co ważne, dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie istnieje możliwość przeszkolenia. Jedyne wymagania to bardzo dobre umiejętności pływania i komunikatywna znajomość języka polskiego. Rekrutacja, spotkanie z pracodawcą odbędzie się 24 lipca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie od godziny 10.
3: Zachęcamy uczestników do zabrania dokumentów aplikacyjnych, zwłaszcza aktualnego CV, które będzie można przekazać pracodawcy podczas rozmowy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Na koniec propozycja dla turystów, którzy lubią i preferują aktywne zwiedzanie. Jest już dostępny pierwszy quest we Lwówku Śląskim. To edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Ma zachęcać uczestników do aktywnego zwiedzania miasta. Inauguracja odbyła się na Miejskim Rynku podczas lubuweckiego Lata Agatowego.
13: Questy to taka gra terenowa, która poprzez przygodę, zabawę, zagadki pokazuje ciekawe miejsca. Krzysztof Szóstka, Fundacja Kalamita. Questy wyprawy odkrywców. Wierszowany scenariusz prowadzi od startu przez miejscowość, w tym przypadku przez Lwówek Śląski. Jest to tematyka historyczna. 3,5 km z małym hakiem, godzinka spaceru, przygody. Trzeba szukać odpowiedzi na kamienicach, na ratuszu, na ciekawych bramach, tablicach i wtedy się dojdzie do skarbu. Tym skarbem jest taka skrzyneczka z pieczęcią schowana w pewnym miejscu. Dostępu do niej chroni kłódka z szyfrem i trzeba po drodze takie różne cyferki odnaleźć i potem jak ktoś był uważny, to dostanie się do środka. I po przybiciu pieczęci, czyli potwierdzeniu z przejścia trasy, wpisaniu się do aplikacji mobilnej questy wyprawy odkrywców, można uznać, że się przeszło ten quest. To jest taka stała oferta turystyczna. Takich gier na Dolnym Śląsku jest 200 już prawie. Polska ma ich prawie 1300. Jakby chcieć przejść sobie taką jedną grę dziennie w Polsce, to jest pomysł na 4 lata. A dzisiaj zapraszamy do Lwówka Śląskiego.
14: Początek trudny?
15: Nie wiem, zobaczymy, ale damy radę. Na pewno.
14: Jakie pytania tutaj przeważają?
15: Dopiero zaczęliśmy czytać, także jeszcze nigdy nie wiemy.
14: Dojdziecie do tej skrzyneczki.
15: A to na pewno, na 100%.
16: Nie tylko my pewnie, dużo ludzi pewnie.
14: Ale propozycja fajna.
15: Bardzo fajna. Uczestniczyliśmy już kiedyś w takich grach, więc to jest naprawdę fajna zabawa.
14: No, życzę powodzenia.
15: Nie dziękujemy.
16: Tak, nie dziękujemy.
8: No to zachęcamy do udziału w questach. Również Lwówek Śląski już działa o każdej porze dnia, a nawet nocy. Tylko z tego, co słyszałem, to właśnie nocne zwiedzanie na podstawie questów jest bardziej skomplikowane i wymagające. Kolejny raport o 10.30, a teraz informacje dla tych, którzy dzisiaj wybierają się w góry.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
17: Stacja Centralna Grupy Karkonoszy Dobrze, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 12 do 14 stopni, wiatr południowy 4 metry na sekundę, widzialny ze śnieżki 50 km, pełne zachmurzenie. I na szczycie śnieżki mamy 844,2 hektopaskale ciśnienia atmosferyczne i rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. W dolnych partiach Karkonoszy temperatura od 12 do 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i z dużym, pełnym właściwie zachmurzeniem. Zbierając się w góry, gorąca prośba przed wyjściem, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wygranie bezpłatnej aplikacji ratunek.
18: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Wolusiak, grupa sudecka GOPR. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu pojawią się, miejscami nawet burze z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz to jest 20 mm. Temperatura maksymalna to nawet 26 stopni. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. W szczytowych partiach Sudetów również przelotne opady deszczu, również mogą się pojawić burze i również będzie momentami pogodnie. Temperatura maksymalna to 15 stopni. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry, poza miejscami, gdzie są prowadzone prace leśne. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.

Kylie Minogue w muzycznym radiu. 6 minut do godziny 10. Czwarte to tak średnio jednak z tą matematyką. Automat nie liczy i o, i takie to właśnie potem sytuacje. 6 minut do godziny 10. Proszę się nie sugerować moim złym liczeniem. Baby No Money jeszcze do wiadomości z kraju, ze świata. Za chwilę także zagramy klasyk polski Urszula Konik na biegunach.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Upały znów w natarciu są ostrzeżenia od synoptyków. UOKiK bierze się za dwie wyższe uczelnie, możliwe kary i mundial z polityką w tle. Miriam Lipińska. Burze i upały. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia. Te drugiego stopnia przed wysokimi, ponad 30-stopniowymi temperaturami. Dotyczą województwa lubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
4: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
3: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
5: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
3: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
6: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb, wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
3: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
10: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

To grupa Jam, naiwne pytania. To dla tych słuchaczy, którzy dziś spędzają czas z muzycznym radiem w pracy, uwielbiają takie klasyki sobie posłuchać, takich klasyków posłuchać przy weekendzie. Marek to zdecydowanie jeden z tych słuchaczy, no, który wyszukany zawsze czeka właśnie na takie nagrania, na ponadczasowe hity, których słucha się bez względu na to, jak wiele lat już na koncie mają. Naiwne pytania i Jam. 17 minut po godzinie 10, dzisiaj 16 dzień lipca w naszym kalendarzu

0: Mamy dwa nietypowe święta. Dzień kawi domowej. Ja absolutnie nie wiedziałem, czym jest i co to jest, albo kto to jest. Kawia domowa to jest po prostu świnka morska. Kawia domowa, świnka morska. Muzyczne radio bawi i uczy od razu, bo naprawdę nie wiedziałem. Dziś w kalendarzach także Światowy Dzień Węża. Pytanie, czy także tego w kieszeni.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Fedez i Robert Miles, Bimbi per strada, Children to jedna z tych piosenek, które można oflagować jako tak, gramy tylko my. Polecamy się oczywiście i takie dźwięki obiecujemy, że grać będziemy często. 24 minuty po 10, muzyczne rady jeszcze przed południową porą. Po wczorajszym bardzo emocjonującym meczu, zwłaszcza dla fanów Argentyny, Argentyna wchodzi do finału Mistrzostw Świata. No i już w niedzielę finał. Hiszpania-Argentyna w niedzielę 19 lipca godziny 21. Już wczoraj na wielu dzielnicach i w wielu blokach było bardzo głośno, kiedy ta Argentyna w ostatnich minutach dosłownie wywalczyła zwycięstwo. Boję się pomyśleć, co będzie w najbliższą niedzielę, no bo Hiszpania-Argentyna to chyba taki, mogę powiedzieć, wymarzony finał. Sporo zresztą w naszym rejonie zarówno fanów i Argentyny, i Hiszpanii. Chyba sam nie wiem, za kogo trzymałbym kciuki, gdyby było to dzisiaj. Może do niedzieli jakiś fajny pomysł wpadnie. Natomiast to 21 w nadchodzącą niedzielę Hiszpania-Argentyna. Zagrajmy zatem oficjalny hymn właśnie tych Mistrzostw Świata. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Minęła 10.30, na termometrach w okolicach 20 stopni będzie cieplej, bo 25-26 dzisiaj maksymalnie nawet. Są oczywiście w prognozach pogody ostrzeżenia, ale to ostrzeżenie daje nam prawdopodobieństwo 70%, nie 100. Oczywiście pół żartem o tym mówię, bo 100 nie było nigdy. Natomiast myślę, że jest szansa na to, że może dzisiaj te opady nie będą aż tak duże, aż tak obfite jak chociażby wczoraj. Generalnie ten tydzień jest bardzo mocno w kratkę. Prognozowane opady są praktycznie codziennie, ale nie są to opady długotrwałe, tylko przelotne i niewielkie. Dzisiaj 25, jutro nawet 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
9: Jak słyszeliśmy, dzisiaj mogą pojawić się w regionie opady deszczu, burze, nawet grad, no i silny wiatr. No ale to prawdopodobieństwo to jest 70%. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale powracamy teraz do tych wydarzeń pogodowych, które miały miejsce w ostatnim czasie, bo podczas tej ostatniej ulewy w Jeleniej Górze ucierpiało również kilka pomieszczeń w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Z powodu zalania instalacji elektrycznej szpital zmuszony został do wyłączenia 6 łóżek na Łojomie. Jak podkreśla dyrekcja szpitala, nie ma zagrożenia dla zdrowia pacjentów.
10: W bardzo krótkim czasie nastąpiła potężna ulewa, która spowodowała różnego rodzaju zacieki. Zbigniew Markiewicz, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. I przecieki wody do budynku szpitalnego. Najbardziej poszkodowanymi oddziałami był oddział intensywnej terapii, oddział noworodków, oddział ortopedii. Przy czym takie drobniejsze przecieki też były na innych oddziałach. Tutaj muszę bardzo podziękować mojemu personelowi medycznemu, niemedycznemu, bo wszyscy, że tak powiem, rzucili się do pracy i w miarę szybko, że tak powiem, zabezpieczyli pacjentów i posprzątali tą wyciekającą wodę. Natomiast największą szkodą, którą ponieśliśmy, to było zalanie instalacji elektrycznej na oddziale intensywnej terapii, co zmusiło nas do wyłączenia 6 łóżek intensywnej terapii. W tym miejscu chciałbym z kolei też podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, który, że tak powiem, zabezpiecza nam fundusze na remont instalacji elektrycznej i jednocześnie pomógł nam w zabezpieczeniu awaryjnych miejsc intensywnych terapii w innych szpitalach. Na szczęście udało się, że tak powiem, rozdysponować pacjentów wewnątrz naszej jednostki. Nie musieliśmy, że tak powiem, przetransportowywać intensywnych pacjentów do innej jednostki, co nie zmienia postaci rzeczy, że na chwilę obecną mamy, można powiedzieć, o połowę mniejszą ilość miejsc intensywnej terapii. W chwili obecnej wyceniamy szkodę. Znaczy tutaj mówię cały czas o tej intensywnej terapii, bo to jest dla nas sprawa najpilniejsza i najistotniejsza. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie uda nam się to uzupełnić. Urząd Marszałkowski, że tak powiem, zapewnia szeroko zakrojoną pomoc i finansową, i organizacyjną w tym zakresie, żeby ten okres trwał jak najkrócej.
9: Nie pozostajemy w temacie zdrowia, ale lepsze informacje. Pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze podpisało umowę na zakup 3 nowych ambulansów. Inwestycja wartości 2 milionów złotych usprawni działania jednostki, która działa na obszarze miasta Jeleniej Góry oraz powiatów karkonoskiego, lubańskiego, lwóweckiego i kamiennogórskiego. Nowe pojazdy będą wyposażone m.in. w nosze hydrauliczne, mówi Janusz Łyczko, dyrektor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze.
4: To jest bardzo istotne dla ratowników, bo ich praca wymaga tego, żeby dobrze realizować swoje zadania bez uszczerbku dla swojego zdrowia. Nowoczesne ambulanse firmy Mercedes w pełni wyposażone. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że firma lokalna zechciała wesprzeć ratowników motoambulansu i przeznaczyć kamizelkę, która pozwoli im zabezpieczyć bezpieczeństwo, czyli to jest kamizelka, która w razie odpukać jakiegoś zdarzenia niepożądanego, ona się nadmuchuje i zabezpiecza ratowników. My zdecydowanie będziemy starać się o następne środki na zakup ambulansów, więc tutaj cały czas w tym temacie będziemy się rozwijać.
11: To są ambulanse na bazie pojazdów Mercedes Sprinter, Artur Lewandowski, firma Electric Mobility, prezes zarządu. Są to świetnie wyposażone auta, jeśli chodzi o zabudowę. Myślę, że pogotowie może się spodziewać naprawdę potężnej innowacyjności. Jeśli chodzi o izolację termiczno-akustyczną, będzie to naprawdę wysoki poziom, zupełnie niespotykany, także pacjent i personel naprawdę będą jeździli w komfortowych warunkach. Ambulanse powinny zjechać tu w najbliższych tygodniach.
9: A teraz zmieniamy temat i powracamy do głośnego tematu. Ostatnio w całej Polsce w lasach pojawiły się pumy. Ostatnio odłowiono takie zwierzę pod Koszalinem. Tymczasem służby w Głogowie przestrzegają przed dużym zwierzęciem, prawdopodobnie pumą widzianą w lasach gminy Pęsław. Sztab kryzysowy wdrożył już odpowiednie procedury. Są apele do spacerujących i hodowców.
12: W tej sprawie zwołano nawet konferencję prasową w Nadleśnictwie Głogów, a starostwo powiatowe w Głogowie zgłosiło incydent do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Służby postawił na nogi mieszkaniec gminy Pęcław, który zaalarmował o pumie w miejscowym lesie. Przesłał też nagranie, niestety niewyraźne, ukazujące dużego kota wielkości pumy. Zwierzę było filmowane nocą. Służby apelują o unikanie paniki z jednej strony i ostrożność z drugiej, bo jest mowa o przemieszczającym się w terenie dużym drapieżniku. Należy pilnować dzieci, które przebywają poza domem, a także zwierząt domowych. Głogowskie Nadleśnictwo obserwuje teren. Inspektor weterynarii przestrzega też hodowców, że ten duży kot, gdy będzie głodny, może trafić do gospodarstw i zaatakować. Należy zabezpieczyć zwierzęta na noc. Wójt gminy Pęcław apeluje, by nie zaglądać teraz do lasów, a jeśli ktoś zauważy zwierzę, natychmiast powinien zaalarmować służby. Numery telefonów podajemy na naszej stronie internetowej. Obecnie prowadzone są działania, które mają potwierdzić zgłoszenie i ustalić miejsce przebywania zwierzęcia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów Nasze Miasto.pl.
9: No i coraz więcej egzotycznych zwierząt. Jakby co, to trzeba być rzeczywiście bardzo ostrożnym, ale już o tym mówiłem, że jak trafimy na słonia na przykład jakiegoś, czy słoniątko, to wcale się nie musimy dziwić, ale chwytamy za telefon i powiadamy odpowiednie służby, prawda? Zmieniamy temat i zapraszamy pod chmurka, właściwie pod kmino, pod chmurką, a tam się takie dzikie zwierzęta na pewno nie pojawią. Przed nami kolejne spotkanie w ramach projektu Letnie Kino pod Gwiazdami na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji w Jeleniej Górze Cieplicach. Dzisiaj będą wyświetlane 2 kolejne filmy dla dzieci i dla dorosłych, mówi Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze.
13: Jest to projekt realizowany w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Co zagramy?
14: 16 lipca, godzina 19.30, Kung Fu Panda 2, godzina 21.30, Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
13: Jak pewnie Państwo zauważyli, idea jest prosta. O godzinie 19.00 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej, o godzinie 21.00 film zdecydowanie dla widzów dorosłych. Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia w Cieplicach.
9: Kolejne raporty po południu.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Free Time w Muzycznym Radiu.
5: Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.
1: Męskie granie orkiestra i nareszcie 12 minut do 11.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Dziś w Muzycznym Radiu co godzinę sięgamy po najnowsze nagranie od grupy U2. Cieszy mnie to bardzo. Mam nadzieję, że część naszych słuchaczy również pomyśli sobie chociaż przez moment, że jest to jeden z lepszych utworów. Mocno za to trzymam kciuki. Jak będzie, nie wiem, dajcie nam znać, co o tym nagraniu sądzicie. U2 i Street of Dreams. Co godzinę jako nasz czwartkowy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne radio. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 11.
5: Czas na wiadomości.
7: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od siódemki. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
8: Widział pan ceny na stacji?
9: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
10: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
8: No to trochę będzie więcej.
10: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej. I po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
7: Mówili warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7 zł. 30 groszy. Obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i nawoływał w internecie do popełnienia przestępstwa. Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca. Funkcjonariusze namierzyli go w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz Straż Graniczna. Jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
11: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
7: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli dwa razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki tak wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać żądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. Poczta zapowiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i e-usług.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Zuzu, zuzu, zuzu, jęka nie jest.

0: Golec Orkiestra w muzycznym radiu Hop na Top. To była piosenka, która przez bardzo długi czas podbijała listę top30.pl. Pamiętam, że bardzo fajnie słuchacze muzycznego radia przyjęli właśnie wtedy najnowszą piosenkę Golców. 2017 rok to był, tak z ciekawości, 9 lat temu, a wydaje się, jakby to było wczoraj. No tak to niestety z tym czasem jest. Niezapomniane hity wszechczasów u nas, grupa H teraz. Za chwilę także kilka polskich dźwięków. Bądźcie z nami, gramy wielkie przeboje i hity.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: z muzycznym radiem.

0: Zdecydowanie jeden z największych hitów i przebojów w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. DAP i W Moim Ogrodzie, teraz sezon na spędzanie czasu w ogrodzie. Plewienie, zbieranie w sumie plonów, to już czas ogórków, lada moment pomidorów i innych pięknych, smacznych rzeczy, po które tak bardzo lubimy sięgać. 11.30 punktualnie, o pogodzie będziemy za chwilę mówić.
1: Reklama. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
0: Na termometrach już teraz w okolicach 23 stopni, 25 dzisiaj maksymalnie. Słonecznie i pogodnie bardzo się w naszym regionie zrobiło. To oczywiście cieszy, choć od godziny 13 do 20 będzie aktywne ostrzeżenie IMGW o burzach. To jest pierwszy stopień IMGW, opady deszczu i burze. Na ten moment pierwszy stopień, to się wszystko jeszcze może zmienić. Natomiast widzimy właśnie w godzinach późno popołudniowych i wieczornych opady deszczu, które faktycznie będą się przez Dolny Śląsk i nasz region zataczały. Zresztą nie inaczej będzie w piątek. W piątek również już widzimy w godzinach popołudniowych burze i opady kolejne.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Kurier informacyjny Złotoryi.
6: Wakacje trwają w najlepsze. Bardzo ciekawe propozycje spędzenia wolnego czasu ma dla mieszkańców i gości Złotoryja. Głównym punktem lata będą widowiskowe Mistrzostwa Europy w płukaniu złota oraz Dni Miasta. Zapraszamy też na inne wydarzenia, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
7: Przygotowaliśmy bogaty program wakacyjny wydarzeń dla mieszkańców i turystów. Do końca sierpnia odbędzie się kilkanaście bezpłatnych, otwartych wydarzeń, zarówno dla dzieci, młodzieży, rodzin, jak i dla seniorów. Także nie ma w te wakacje nudy w Złotoryi. A co będzie się działo? Wakacyjne kina plenerowe, ale też nad zalewem robimy spływ kajakowy, kajakiem przez fale, maraton fitness, turnieje sportowe, m.in. siatkówka plażowa, tenis stołowy, ale i także rodzinne wydarzenia naukowe na wesoło. Także proszę Państwa, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Złotoryi. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. Tam znajduje się szczegółowy harmonogram na poszczególne weekendy i poszczególne wydarzenia w naszym mieście. A oczywiście naszym głównym wydarzeniem są Mistrzostwa Europy w pukaniu złota i Dni Miasta. W tym roku odbędą się od 2 sierpnia do 9 sierpnia. Oczywiście rozpoczynamy 2 sierpnia tradycyjnym barwnym korowodem przez ulice naszego miasta. Startujemy o godzinie 17. Spotykamy się pod Basztą Kowalską i docieramy nad Złotoryjski Zalew. I inaugurujemy, otwieramy Mistrzostwa Europy w pukaniu złota i wszystkie wydarzenia, które będą się działy w tym złotym tygodniu. Natomiast od 7 do 9 sierpnia zapraszam na Dni Złotoryi. Tym razem spotykamy się na stadionie miejskim i tam będzie scena i moc wydarzeń i atrakcji dla wszystkich. Szanowni Państwo, jak wakacje, to tylko w naszym mieście i na Mistrzostwach Europy w pukaniu złota, ale i Dniach Złotoryi. Głównymi gwiazdami będą m.in. Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska, ale i też Kubańczyk czy Mister Polska. Także będzie dużo się działo. Zapraszam do najstarszego miasta w Polsce, ale i też do europejskiej stolicy Złota 2026, czyli do Złotoryi.
5: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl.

0: Vloga w Seagull z muzycznym radiu w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Dolnośląskie alarmowo informuje 147 km kierunek Katowice. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Tam możliwe są utrudnienia. 147 km kierunek Katowice.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Po reklamie.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Agnieszka Chylińska i nagranie zatytułowane Nie mogę cię zapomnieć, kwadrans do godziny 12, a to oznacza, że ponownie sięgamy po nasz dzisiejszy hit typ. Dajcie głośniej.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: To jest zapowiedź albumu, który ma pojawić się pod koniec tego roku, a to oznacza, że grupa U2 otwiera właśnie nowy rozdział w swojej muzycznej, wieloletniej zresztą karierze. Posłuchajcie utworu, który nazywa się Street of Dreams.

0: Wilki i Urkę w Muzycznym Radiu. Tak kończymy pierwszą część programu Niezapomniane Hity Wszechczasów. Wracamy do was za moment. Wracając jeszcze do zdarzenia drogowego, do którego doszło i o tym mówiliśmy na autostradzie 4 na 147 kilometrze w kierunku Katowic. Tam autostrada w obu kierunkach jest już zablokowana. Dzięki uprzejmości Dolnośląskiej alarmowo takie informacje dla was mamy.
1: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 12.
1: Czas na wiadomości.
2: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie dwa lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała czteroosobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci zostało ciężko rannych.
3: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
2: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
4: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej.
2: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także pracodawcy i związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
5: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
2: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, m.in. na Śląsku. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
6: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
7: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
2: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
1: To były wiadomości.
8: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
6: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 30.

0: To grupa Demono i piosenka zatytułowana Żyj tylko chwilą, idealny utwór do programu Niezapomniane hity wszechczasów. Być może niektórzy słuchacze muzycznego radia, no to tak na świeżo z tym utworem, za sprawą lwóweckiego lata agatowego, które w zeszły weekend się odbyło, no bo tam właśnie grupa Demono w pierwszym dniu w piątek wystąpiła, więc być może ktoś jest z nami, kto słuchał, bardzo głośno śpiewał właśnie utwór Żyj tylko chwilą, po którym my w muzycznym radiu bardzo często sięgamy. Lubimy. 22 minuty po 12 do 13 w towarzystwie tych wszystkich hitów. Pitong teraz i Manam za chwilę.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: plama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 12.30 punktualnie, na termometrach 24 stopnie na plusie, dzisiaj maksymalnie 25-26 i ostrzeżenie MGW od godziny 13 do godziny 20. Prognozowane są burze, silne opady deszczu, nawet punktowo do 35 mm, porywy wiatru do 60 km na godzinę, a lokalnie możliwy grad. To ostrzeżenie MGW o burzach pierwszego stopnia, czynne, aktywne do godziny 20 dziś jest. Uważajcie na siebie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Na początek Świdnica, gdzie władze miasta szykują się do remontu kolejnej ulicy. Tym razem chodzi o ścisłe centrum miasta i ulicę Bolesława Chrobrego. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, ja dopiero co informowałem o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Bystrzyckiej. Ta inwestycja mocno zdezorganizuje życie kierowcom na wyjeździe ze Świdnicy w stronę Dzierżoniowa. Teraz szykuje się remont ulicy Chrobrego, a to z kolei oznacza pracę w ścisłym centrum miasta.
9: W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, oczywiście przebudowę chodników, wykonanie nowej nawierzchni, budowę zatok postojowych, budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego oświetlenia.
8: Wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Inwestycja będzie kosztowała 2 700 000 zł i duża jej część to zewnętrzne dofinansowanie.
9: Świdnica otrzymała deklarację dofinansowania w wysokości prawie 818 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to wstępna deklaracja. W przypadku pojawienia się oszczędności w tymże programie możliwe będzie zwiększenie tej kwoty przyznanego dofinansowania.
8: Jak powiedzieli mi świdniccy urzędnicy, wszystkie procedury związane z umową na dofinansowanie i wyborem wykonawcy zajmą na pewno kilka miesięcy. Prace i związane z nimi utrudnienia w centrum Świdnicy rozpoczną się więc nie wcześniej niż późną jesienią tego roku. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: W auli Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze odbyło się dyplomatorium dla wszystkich absolwentów, a także uroczyste czepkowanie oraz ślubowanie przyszłych fizjoterapeutów, mówi Elżbieta Zieja, rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
10: Przepiękna uroczystość, ale wielka duma i radość dla uczelni. W tym roku ukończyło 184 absolwentów, odebrało dzisiaj dyplomy. Wcześniej było również uroczystość czepkowania pielęgniarek pierwszego i drugiego stopnia, ale także ślubowali, składali przyrzeczenie uroczyste fizjoterapeuci, było ich około 60. Także bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zasilić nasz region w różnych instytucjach. Nasi studenci teraz będą szukać wymarzonej pracy.
11: Cześć, jestem Gabriela Zielińska i studiowałam fizjoterapię. Bardzo lubię pracę z ludźmi i chciałabym w przyszłości im pomagać. Znaczy w przyszłości, praktycznie już teraz. Obecnie już pracuję w zawodzie. Myślę, że to jest moja wymarzona praca.
12: Robert Kozłowski, magister fizjoterapii. Jeśli chodzi o te 5 lat, no to spędziłbym pewnie dobrych parę godzin na opowiadaniu wszystkiego. Generalnie sporo nauki, szczególnie na początku ta teoria była trudniejsza, później już nauka praktyczna. No ale też nie zabrakło życia studenckiego, imprezy, wyjazdy ze znajomymi, żarty na zajęciach, poza zajęciami, nowe przyjaźnie, wspólna nauka, wspólne wyzwania, pomoc wzajemna. Generalnie gdyby nie tutaj moi pozostali koledzy, myślę, że byłoby dużo ciężej. ciężej, ale współpracowaliśmy w tym, żeby tutaj dojść do tego miejsca.
7: Na koniec wielkie oszustwo i trener personalny, który wyłudził blisko 2 miliony złotych. 23-letni mieszkaniec Jeleniej Góry wykorzystał zaufanie swoich klientów i pod pretekstem wspólnej inwestycji w nieruchomość wyłudził od nich gotówkę. Grozi mu za to nawet do 10 lat więzienia, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
2: Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, podejrzany poznał pokrzywdzonych podczas pracy jako trener personalny w jednym z klubów fitness na terenie Jeleniej Góry. Przekonywał swoich klientów do udziału we wspólnej inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, przedstawiając ją jako wyjątkowo korzystną. Nakłonił troje swoich klientów do przekazania znacznych środków finansowych na realizację rzekomej inwestycji. Aby zdobyć pieniądze, pokrzywdzeni zaciągnęli pożyczki gotówkowe, w czym, jak ustalili policjanci, podejrzany aktywnie uczestniczył. Następnie namówił ich do przelania uzyskanych środków na swój rachunek bankowy. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wynosi blisko 2 miliony złotych. Śledczy ustalili również, że podejrzany od samego początku nie zamierzał wywiązać się z deklarowanej inwestycji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 23-letni mieszkaniec Jeleniej Góry usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Na wniosek prokuratora rejonowego w Jeleniej Górze sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy liczba osób pokrzywdzonych jest większa, a także czy w przestępczym procederze uczestniczyły inne osoby.
7: Kolejny raport o 13:30.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
13: What's up, Poland? We are Mickey Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
9: Po reklamie.
0: Niezapomniane hity wszechczasów
10: w muzycznym radiu.

To grupa YouTube, to piosenka, po którą dziś co godzinę sięgamy w muzycznym radiu. Street of Dreams, ich najnowszy singiel, który promuje wydawnictwo, które ma ukazać się pod koniec tego roku. My jako muzyczne radio będziemy trzymać rękę na pulsie i o takich nowościach informować. Sebastian Wysoczański, dzięki piękne za uwagę i za nasze dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
14: 13.
13: Czas na wiadomości.
15: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza. Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidów Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
16: Pierwsza partia badań żywności, między innymi jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
15: Badania nadal trwają, prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez trzech Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow, spróbujcie nie kraść, skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą, generałem syrskim. Wracamy do kraju. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
17: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
15: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.
13: To były wiadomości.
5: muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skins Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skins Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Love is the strange thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa. Słuchajcie ze mną Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.

0: Marsa, która przychodzi do nas z pytaniem, czy będziemy się pamiętać, no ale jak ją można zapomnieć, tym bardziej, że właśnie tym singlem podbija ostatnio wszystkie listy przebojów Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Patryk Łasica, dzień dobry, dziś 16 dzień lipca, no a w kalendarzu ogólnopolski dzień świnki morskiej, także Światowy Dzień Węża, no to zwierzyniec mamy w komplecie. A jeśli chodzi o muzyczne towarzystwo, to jak zawsze nieraz was dziś zaskoczymy, bo przed nami masa perełek, także nowości, oprócz nich programy autorskie, drogi na gorąco, informacje z regionu, a teraz kolejna porcja muzycznych wieści.
1: Muzyczne Radio.
2: Music News wracają do was szybciej niż się tego spodziewaliście, a wraz z nimi zaproszenie w waszą stronę wysyłają tacy artyści jak Zofia Alaja, Shania Twain i zespół Alabama Shakes. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Po debiutanckim singlu Kupiłam bilet Zofia Alaja prezentuje swój drugi utwór Kiedy jesteś. To pełna czułości, emocjonalna opowieść o miłości, partnerstwie i sile obecności drugiej osoby. Piosenka opowiada o tym, jak bliska relacja potrafi nadać życiu głębszy sens, stając się źródłem spokoju, wsparcia i wdzięczności. Zofia jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki, dzięki czemu singiel wybrzmiewa niezwykle osobiście, szczerze i autentycznie. Zofia Alaja to artystka tworząca w estetyce określanej jako głęboki pop, pełnej

0: emocji, przestrzeni i charakterystycznej ekspresji. W swojej twórczości łączy nostalgię i melancholię z siłą, kontrastem oraz organicznymi brzmieniami, budując muzyczny świat oparty na wrażliwości i autentyczności. Nowa piosenka od Zosi już w kolejce do naszej listy top30.pl. Kto teraz? No właśnie, czas na Shania Twain i Josha Homme z Queens of the Stone Age w nostalgicznym singlu Faded Blue Jeans. Pięciokrotna laureatka nagrody Grammy i najlepiej sprzedająca się wokalistka country popowa w historii, Shania Twain prezentuje nową piosenkę Faded Blue Jeans. To ostatnia zapowiedź jej nadchodzącego albumu Little Miss Twain, który ukaże się 24 lipca. Faded Blue Jeans to nostalgiczny, bazujący na gitarowym brzmieniu utwór z buntowniczym, rockowo-bluesowym charakterem, napisany w całości przez Shania Twain. Opowiada o intensywności pierwszej miłości oraz nastoletnim buncie. Inspiracją była jedna z młodzieńczych relacji artystki. Piosenka przywołuje niezachwianą wiarę w to, że pierwsza miłość może trwać wiecznie. Surowa produkcja i zaraźliwa energia nawiązująca do rocka i bluesa wyróżnia ten utwór, a charakterystyczny wokal Josha nadaje piosence dodatkowej surowości. Utwór stanowi kolejną zapowiedź albumu Little Miss Twain, na którym legendarna autorka piosenek wraca wspomnieniami do ludzi, miejsc i wydarzeń, które ukształtowały jej młodość. Music News. Pozostajemy przy nowych albumach. Laureaci wielu nagród Grammy zespół Alabama Shakes zapowiadają długo wyczekiwany trzeci album studyjny It Must Be Dreaming, który ukaże się 28 sierpnia. Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy od ponad dekady. Wraz z ogłoszeniem premiery zespół prezentuje nowy singiel I Feel Hope Coming. I Must Be Drumming powstał we współpracy Alabama Shakes z producentem Seanem Everettem. Album rozwija odważne muzyczne poszukiwania, które przyniosły zespołowi uznanie na przełomowym wydawnictwie Sound & Color z 2015 roku. Nowe kompozycje łączą psychodeliczny soul z bogatymi aranżacjami, poruszając tematy miłości, śmiertelności, ludzkich relacji oraz coraz bardziej surrealistycznych sprzeczności współczesnego świata. Singiel I Feel Hope Coming doskonale oddaje charakter całego albumu. Utwór oparty na subtelnych brzmieniach, dziecięcych harmoniach i dyskretnym optymizmie jest jednocześnie delikatnym i pełnym siły manifestem, zachęcającym do przeciwstawienia się systemom odbierającym ludziom człowieczeństwo oraz budowania przyszłości opartej na wzajemnej trosce. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Madonna, Dansteria, Benny Blanco i BB Trix, Heaven is Salvaje i Just and Sam Harper z najnowszą propozycją Just a Little. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i na deser czas na premierę. Przywita nas duo w składzie Lunax i Felix Samuel prosto z Hit Planety z utworem Still Waiting. Niedawno się tam pojawili, no i moi drodzy, przez ostatnie 24 godziny przeskoczyli jednorazowo 1/4 listy, także zapowiada się obiecująco. A jak jest w rzeczywistości? Posłuchajcie.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Citauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
4: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 13.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: 26 stopni, tyle wynosi obecnie średnia w regionie, a jeśli chodzi o dzisiejszy maks, będą to okolice 28 na plusie, oczywiście w cieniu. Dziś jedyne ostrzeżenie od IMGW to przed upałem, więc myślę, nie ma na co narzekać, a wartości odczuwalne są także około 2 stopnie wyższe niż w rzeczywistości. Wiatr północno-zachodni, porywy do 3 metrów na sekundę, średnia poniżej 1 metra, na barometrach 1020 hektopaskali i ciśnienie jest w trendzie spadkowym.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A teraz część informacyjna. Przedstawi ją Anna Tarkota.
10: Dzień dobry. Wałbrzych, prywatni przewoźnicy jednak nie będą mogli korzystać z przystanków w tym mieście. Odwiedzimy również świetlicę wiejską w Raszowce i bibliotekę, które zmieniają swoje oblicze. Na koniec wakaty, jeżeli chodzi o ratowników wodnych. Szczegóły za moment. Na początek Wałbrzych, gdzie pomimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego uchwałę Rady Miasta, która zakazywała prywatnym przewoźnikom korzystania z większości przystanków w mieście, władze miasta nie zamierzają tego zmieniać. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
11: Tak, rzeczywiście na wtorkowej sesji Rady Miasta przegłosowano wprowadzoną na porządek obrad tuż przed ich rozpoczęciem uchwałę z jednej strony znoszącą poprzednią, z drugiej po drobnych zmianach literalnych zachowującą dotychczasowe status quo. Władze miasta tłumaczą, że to uporządkowanie spraw zgodne z wolą sądu.
12: My przeczytaliśmy ten wyrok i skorygowaliśmy, zgodnie z wytycznymi sądu, skorygowaliśmy zapisy uchwały, między innymi rozgraniczając operatora i przewoźników, absolutnie nie zmieniając woli rady, czyli ilości wyznaczonych miejsc czy przystanków, z których mogą korzystać przewoźnicy zewnętrzni.
11: Powiedział Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Z taką argumentacją nie zgadzają się radni PiS, którzy mówią o obchodzeniu przez władze miasta prawa.
13: Nieco rośnie liczba przystanków, zmienia się numeracja, zmienia się nazewnictwo niektórych przystanków, trochę skorygowane zostają obowiązki przewoźników, no i przede wszystkim zmienia się samo nazywanie przewoźników. Sąd zakwestionował dyskryminację przewoźników pozamiejskich, więc co pojawia się w projekcie, tego pojęcia po prostu nie ma. No przecież wiadomo, że paragraf 4 w tym ustępie dotyczącym przewoźników komercyjnych dotyczy właśnie tych przewoźników pozamiejskich.
11: A to już Piotr Sosiński, radny klubu PiS. Ponieważ nowa uchwała Rady Miasta uchyla tę unieważnioną przez sąd administracyjny, zapisy pozostają w mocy, a proces zaskarżenia musiałby być przeprowadzony od początku, począwszy od służb wojewody poprzez sąd. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Świetlica wiejska w Raszówce i biblioteka zmieniają swoje oblicze. Remont zakończy się do 25 lipca.
6: Świetlica wiejska w Raszówce i działająca przy niej biblioteka to instytucje prężne, więc często odwiedzane przez mieszkańców. Lata pracy zrobiły jednak swoje. Teraz swoje wykonuje ekipa remontowa, mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
14: Zakres robót obejmuje remont schodów prowadzących do świetlicy i biblioteki, która mieści się tuż obok, oraz tarasu. Zastosowany zostanie tam taki trwały kamień naturalny, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Modernizowany jest również parking, odnawiana elewacja budynku, a także zmieniana lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów. Wszystkie te prace prowadzone są w taki sposób, aby mieszkańcy mogli nadal korzystać z obiektu. Świetlica i biblioteka pozostają otwarte przez cały czas remontu, dlatego serdecznie zapraszamy do wypożyczania książek. Okres wakacyjny sprzyja przecież czytaniu.
6: Trudno się z tym nie zgodzić. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Ratownicy wodni są pilnie poszukiwani na rynku pracy. To propozycja dla osób, które chcą znaleźć stabilne zatrudnienie i wykonywać odpowiedzialny zawód, dający satysfakcję oraz możliwość ciągłego rozwoju. To świetna okazja, by rozpocząć nowy etap kariery i każdego dnia dbać o bezpieczeństwo innych, podkreśla Monika Ruszkiewicz, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie.
15: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia jako ratownik wodny na spotkanie z pracodawcą. Wydarzenie będzie miało formę giełdy pracy i będzie poświęcone rekrutacji na stanowisko ratownika wodnego w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Rekreacji w Lubinie. Zapraszamy zarówno osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe, jak i kandydatów, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
16: Podczas spotkania zainteresowani poznają zakres obowiązków ratownika wodnego, wymagane kwalifikacje oraz warunki zatrudnienia oferowane przez pracodawcę.
15: Co ważne, dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie istnieje możliwość przeszkolenia. Jedyne wymagania to bardzo dobre umiejętności pływania i komunikatywna znajomość języka polskiego. Rekrutacja, spotkanie z pracodawcą odbędzie się 24 lipca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie od godziny 10.
16: Zachęcamy uczestników do zabrania dokumentów aplikacyjnych, zwłaszcza aktualnego CV, które będzie można przekazać pracodawcy podczas rozmowy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 14.30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, my name is Bollier and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: ogłoszenie płatne.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Markus Rachim, no i Natalia wraz z Pauliną Przybysz.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Krok w tył, świetna tegoroczna nowość, no i jednocześnie klimat najlepszego polskiego hip-hopu. Utwór do posłuchania również na top30.pl, tam możecie także na nich zagłosować. Na zegarach kwadrans do godziny 14, no i czas najwyższy na nasz dzisiejszy hit-typ. I będzie to hit przez naprawdę duże H, bo uwaga, przywita nas formacja U2, którą pewnie wielu z was świetnie kojarzy, o której przez jakiś moment słuch zaginął, no ale wcale to nie oznacza, że spoczęli na laurach. Wręcz przeciwnie, czas na zupełnie nowy rozdział w ich karierze, a otworzy go Street of Dreams.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.

0: Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to! O, w Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
0: Po reklamie.
11: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
12: 14.
11: Czas na wiadomości.
13: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty? Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
14: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
13: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i 2 dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
15: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
13: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
16: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
13: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Gotówka, karta czy aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Tawexu.
17: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii,
0: Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
13: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
11: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze. To 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję. Gwiazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Warto pamiętać o tym, co ważne, no bo w ciągu dnia istotne wydaje się naprawdę wiele rzeczy, szczególnie te sytuacje, które grają nam na nerwach, no a tak naprawdę przez to możemy zupełnie zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, czyli właśnie dobro, o którym śpiewał Mezo, też ludzie, którymi się otaczamy. No i zawsze warto zapytać samego siebie w takich sytuacjach, czy na przykład kłótnia z żoną o to, kto ma pozmywać, jest warta waszej relacji. No a przecież można też wyposażyć się w zmywarkę z korzyścią dla obydwu stron i jednocześnie okazuje się, że niektóre problemy można rozwiązać naprawdę ekspresowo. Tak jak teraz ekspresowo przeniesiemy się na hit planetę i co prawda zmywać garów tam nie będziemy, niestety, ale czeka nas coś jeszcze lepszego. Zupełna nowość od duetu Lunax i Felix Samuel, Still Waiting, czyli ciągle czekam, no i doczekaliśmy się, a za moment sprawdzimy także muzyczne kalendarium.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Rytmy Radio Lato.
1: To była nasza piosenka dnia, Lunax i Felix Samuel, Still Waiting. Wspominałem o muzycznym kalendarium, no i zgodnie z obietnicą spojrzałem tam i dziś wypadła nam bardzo istotna, ale też smutna data, bo 16 lipca w roku 2012 nasz świat opuścił John Lord, kompozytor, klawiszowiec zespołu Deep Purple, także Whitesnake, Pace, Ashton Lord, prowadził również karierę solową. Urodził się 9 czerwca w roku 1941. Człowiek, bez którego naprawdę trudno byłoby sobie wyobrazić hard rock. Był on jednym z pionierów gatunku, jednocześnie pałał ogromną miłością do muzyki klasycznej. No i to właśnie jego koncert na orkiestrę i zespół, który wykonali wraz z Deep Purple, był pierwszym w historii koncertem rockowym, wykonanym także przy wsparciu orkiestry symfonicznej. Pisał muzykę filmową, no i to właśnie jego brzmienie Hammonda dokonało tak wielkiej rockowej rewolucji. Można powiedzieć, że wrócił do domu, zostawił nam naprawdę piękne dziedzictwo. No i posłuchajmy obrazu jego domu. Pictures of Home w wersji na żywo na jednym z jego ostatnich albumów.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
5: Minęła godzina 14:30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: 27 stopni, czyli o włos od dzisiejszej temperatury maksymalnej, która ma wynosić 28 na plusie, oczywiście w cieniu. Wartości odczuwalne są także około 2 stopnie wyższe. Najchłodniej w części południowo-zachodniej Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, tutaj maksymalnie do 26. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, dużo słońca i tak utrzyma się do samego zmierzchu. Dziś 0% szans na opady deszczu. Ciśnienie obniża się na barometrach 1019 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: A przed nami kolejny raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
9: W tych doniesieniach dawny budynek szkolnego schroniska młodzieżowego przy ulicy Jordana w Legnicy, który ma zyskać nowe przeznaczenie, także Głuszyca i ostatni sezon basenu miejskiego. Na początek jednak Jelenia Góra. W mieście podczas ostatniej ulewy cierpiało kilka pomieszczeń w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Z powodu zalania instalacji elektrycznej szpital zmuszony został do wyłączenia 6 łóżek na Ojomie. Jak podkreśla dyrekcja placówki, nie ma zagrożenia dla zdrowia pacjentów.
10: W bardzo krótkim czasie nastąpiła potężna ulewa, która spowodowała różnego rodzaju zacieki. Zbigniew Markiewicz, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. I przecieki wody do budynku szpitalnego. Najbardziej poszkodowanymi oddziałami był oddział intensywnej terapii, oddział noworodków, oddział ortopedii. Przy czym takie drobniejsze przecieki też były na innych oddziałach. Tutaj muszę bardzo podziękować mojemu personelowi medycznemu, niemedycznemu, bo wszyscy, że tak powiem, rzucili się do pracy i w miarę szybko, że tak powiem, zabezpieczyli pacjentów i posprzątali tą wyciekającą wodę. Natomiast największą szkodą, którą ponieśliśmy, to było zalanie instalacji elektrycznej na oddziale intensywnej terapii, co zmusiło nas do wyłączenia 6 łóżek intensywnej terapii. W tym miejscu chciałbym z kolei też podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, który, że tak powiem, zabezpiecza nam fundusze na remont instalacji elektrycznej i jednocześnie pomógł nam w zabezpieczeniu awaryjnych miejsc intensywnych terapii w innych szpitalach. Na szczęście udało się, że tak powiem, rozdysponować pacjentów wewnątrz naszej jednostki. Nie musieliśmy, że tak powiem, przetransportowywać intensywnych pacjentów do innej jednostki, co nie zmienia postaci rzeczy, że na chwilę obecną mamy, można powiedzieć, o połowę mniejszą ilość miejsc intensywnej terapii. W chwili obecnej wyceniamy szkodę. Znaczy tutaj mówię cały czas o tej intensywnej terapii, bo to jest dla nas sprawa najpilniejsza i najistotniejsza. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie uda nam się to uzupełnić. Urząd Marszałkowski, że tak powiem, zapewnia szeroko zakrojoną pomoc i finansową, i organizacyjną w tym zakresie, żeby ten okres trwał jak najkrócej.
9: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Choć likwidacji schroniska towarzyszyły protesty mieszkańców, dziś dawny budynek szkolnego schroniska młodzieżowego przy ulicy Jordana w Legnicy ma zyskać nowe przeznaczenie. Miasto planuje wydzierżawić obiekt na 15 lat. O szczegółach mówi Grzegorz Koczubaj, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.
2: Miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę obiektu po byłym szkolnym schronisku młodzieżowym. Czekamy na oferty zainteresowanych inwestorów. Ten teren, jak i sam budynek, jest przeznaczony pod szeroko rozumiane usługi, ale takie usługi związane z dotychczasowym profilem działalności, a więc hotelarsko, usługowa, także gastronomiczna. Ale jeśli pojawi się w ofercie inwestora jakaś inna propozycja, nieuciążliwa, korespondująca i z samym obiektem, i z otoczeniem, to oczywiście rozważymy wszelkie propozycje.
11: W ubiegłym roku władze Legnicy podjęły decyzję o likwidacji szkolnego schroniska młodzieżowego. Choć spotkała się ona z protestami mieszkańców, magistrat przekonywał, że utrzymanie placówki wiąże się z wysokimi kosztami i wymaga ciągłego dokładania pieniędzy. Pytanie, czy po roku od tej decyzji miasto rzeczywiście odczuło zapowiadane oszczędności?
2: Oszczędności widać, bo to były bardzo widoczne, klarowne i niemałe kwoty w budżecie, które w formie dotacji były przekazywane, bo to była placówka oświatowa. Tych pieniędzy już nie wydajemy, więc one zostają w budżecie. A ponieważ Legnica otwiera się turystycznie i mamy nadzieję, że ten ruch turystyczny będzie jednak się wzmagał, nawet jeśli to by miało być tylko przyjazdy weekendowe, więc mamy nadzieję, że dzierżawca, który się zjawi, podejmie tę działalność i takie miejsca noclegowe tam zaoferuje.
11: Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego została ustalona na 15 tysięcy złotych. Miasto zapowiada jednak, że przyszły dzierżawca, który zdecyduje się przeprowadzić prace remontowe w budynku, będzie mógł negocjować wysokość czynszu. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: A na koniec przenosimy się do Głuszycy, gdzie władze miasta oficjalnie mówią, to ostatni rok, kiedy basen letni będzie funkcjonował w takiej formie jak dotychczas. Obiekt zostanie gruntownie przebudowany. O szczegóły dopytywał nasz reporter Jacek Zych.
12: Tak, a dodam, że to informacja, która może zainteresować nie tylko mieszkańców Głuszycy, ale i Wałbrzycha, gdzie ostatni basen letni zamknięto niemal dwie dekady temu. Stąd Wałbrzyszanie są bardzo częstymi gośćmi właśnie w Głuszycy. To rzeczywiście jednak ostatnie wakacje przed gruntowną przebudową tego obiektu.
13: Mamy zlecony projekt na nowy basen. W sieci aglomeracji wałbrzyskiej w strategii mamy zapisane na ten cel pieniądze. Będzie, nabór już jest otwarty, do końca lipca będziemy gotowi z projektem, z aplikacją. No i myślę, że końcem roku będziemy wyłaniali już wykonawcę na nowy basen odkryty w Głuszycy.
12: Powiedział mi Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Po przebudowie dotychczasowe trzy niecki mają być zastąpione jedną pływacką i dużą strefą zabaw wodnych.
13: Po prostu widzimy, że jest większe zapotrzebowanie na basen rekreacyjny, gdzie można z dziećmi, z młodzież może przyjść. Jest dużo atrakcji różnego rodzaju, fontan, nie fontan i tego typu spraw. Myślę, że będziemy szli w tym kierunku, aczkolwiek jedna z niecek będzie przystosowana do pływania.
12: Ponieważ projekt ma być realizowany i finansowany dwuetapowo, już dziś wiadomo na pewno, że w przyszłym roku basen będzie nieczynny. Czy uda się go otworzyć do 2028 roku? Tego wciąż nie wiadomo. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Dziękuję, w tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
14: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello, this is Josh Cumbie and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
1: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, zupa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.

0: Vixen i Tap, co się lubi. No a wy bardzo lubicie Vixena. Zbliżamy się do godziny 15. Dziś, znaczy nie dziś, w poniedziałek wypadł nam Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, który ponoć umiera, no ale ktoś najwyraźniej zapomniał wysłać tego maila chłopakom z YouTube, bo po prawie dekadzie przerwy powracają do nas. No a w tym roku już się z nami droczyli i wypuścili z zaskoczenia dwie epki, no ale teraz zrzucają główny ciężar. Pierwszy singiel zapowiadający ich 15. album studyjny. Premiera momentalnie rozpaliła sieć i jak napisał jeden z amerykańskich magazynów, jest to powrót pełen ciepłego sentymentu, który przypomina, dlaczego w ogóle potrzebujemy marzeń. No to co, pobujajmy w obłokach, wybierając się na ulicę marzeń. Przed nami Street of Dreams.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
12: 15.
0: Czas na wiadomości.
13: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku. Policjanci odwiedzają obozy harcerskie, sprawdzają, czy jest bezpiecznie. Argentyna świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. Wielki finał w niedzielę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
14: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
13: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
15: To taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczne, edukacyjne.
13: Mówi Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie, po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie rejestracje nowych aut osobowych. Tym razem przyjrzymy się Jeleniej Górze i okolicom. Jelcz, kiedyś cywilny, teraz nie tylko wojskowy. I Volkswagen wyrzucił roboty z roboty. Arek Włodarski, startujemy.
0: Autoradio.
1: W byłym województwie jeleniogórskim rejestruje się najmniej nowych samochodów na Dolnym Śląsku. W pierwszym półroczu sprzedano 1500 sztuk, choć to i tak wzrost o 15% w porównaniu do ubiegłego roku. Wśród marek, tak jak w Polsce i na Dolnym Śląsku, na pierwszym i drugim miejscu odpowiednio Toyota i Skoda. Na trzecim melduje się Kia, ale tuż za nią jest chińska Omoda. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie marki z tego kraju, JQ i MG. Jeleniogórscy klienci jeszcze bardziej uwierzyli w chińskie marki niż w pozostałych regionach kraju. Dodatkowym dowodem na to jest najczęściej rejestrowany model w regionie, czyli Omoda 5, który wyprzedza Hyundai'a, Tucsona i Kia Sportage.
0: Aktualności.
1: W pierwszej dziesiątce jest jeszcze JQ7. Co ciekawe, w sprzedaży dominują hybrydy, które odpowiadają za ponad 50% rejestracji. Na drugim miejscu benzyna, trzeci jest diesel. Tak jak w Polsce i tutaj najwięcej sprzedaje się SUV-ów, ponad

0: zatrudnił owce, które w naturalny sposób utrzymują roślinność w odpowiednim stanie. Projekt realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na farmie wypasana jest miejscowa owca wielkopolska. Pomyślicie, czy w pobliżu takich urządzeń owcom nie jest latem za gorąco na przykład? Otóż nie, bo korzystają z cienia tworzonego przez panele, który ogranicza stres cieplny zwierząt. Owce dodają kolorytu i farmie, i zakładowi, udanie łącząc nowoczesność z tradycją. I na koniec Jelcz, kiedyś cywilny, teraz nie tylko wojskowy.
1: Historia motoryzacji.
0: Jelcz, historia polskiej motoryzacji. Przez kilka dekad, od lat 50. XX wieku, produkowane tu były słynne auta ciężarowe i autobusy. Produkcję tych ostatnich zakończono w 2008 roku, a pojazdy ciężarowe są cały czas tu tworzone, głównie dla wojska. Pojazdy w kilkunastu wersjach i specjalistycznych odmianach są obecne niemal w każdej jednostce Wojska Polskiego. Teraz firma nabiera jeszcze większego wiatru w żagle, uruchamiając produkcję w Raciborzu w kooperacji z głównym zakładem w Jelczu-Laskowicach oraz dzięki zleceniom dla autosanów Noku, znacząco zwiększy produkcję i, jak czytamy w komunikacie spółki, będzie w stanie w pełni i terminowo realizować wymagane zamówienia dla sił zbrojnych oraz dla podmiotów cywilnych. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Moi drodzy, chmury ponownie w części południowo-zachodniej zaskoczyły wszystkich, no i pojawiła się u nas lekka mrzawka, a w prognozach nadal 0% szans na deszcz. Jak długo będzie kropić, opowiem wam za moment o godzinie 15.30 przy okazji kolejnego raportu regionalnego, gdzie odwiedzimy także m.in. dyplomatorium Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. A teraz ponownie przeniesiemy się na planetę pełną hitów. Tutaj czeka na nas wschodząca gwiazda niemieckiej sceny Lunax, albo po prostu AJ, a towarzystwa dotrzymuje Felix Samuel, stały bywalec na falach muzycznego radia. No i wczoraj jednorazowo przeskoczyli aż 10 miejsc, także zapowiada się obiecująco. Koniecznie posłuchajcie, no i także zagłosujcie na stronie muzyczneradio.pl, a przed nami Still Waiting.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców – zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 15.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: A miało być tak pięknie i słonecznie, no i niestety w prognozach pojawiło się ostrzeżenie przed burzą. Dotyczy ono jednak tylko południowo-zachodniej części regionu, no i z tego co widać obecnie na radarach, na niebie są tylko i wyłącznie pojedyncze deszczowe komórki. Miejmy nadzieję, że burza do nas nie zawita. No ale za to zawitała do nas dzisiejsza temperatura maksymalna, która wynosi od 26 do 28 stopni na plusie. Wartości odczuwalne są wyższe. Ciśnienie obniża się na barometrach 1019 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami kolejna informacyjna wycieczka po regionie. Naszym przewodnikiem będzie Anna Targota.
8: W Auli Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze odbyło się dyplomatorium dla wszystkich absolwentów, także uroczyste czepkowanie, pielęgniarstwo i ślubowanie fizjoterapia, mówi Elżbieta Zieja, rektor KANS.
9: Przepiękna uroczystość, ale wielka duma i radość dla uczelni. W tym roku ukończyło 184 absolwentów, odebrało dzisiaj dyplomy. Wcześniej było również uroczystość czepkowania pielęgniarek pierwszego i drugiego stopnia, ale także ślubowali, składali przyrzeczenie uroczyste fizjoterapeuci, było ich około 60. Także bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zasilić nasz region w różnych instytucjach. Nasi studenci teraz będą szukać wymarzonej pracy.
10: Cześć, jestem Gabriela Zielińska i studiowałam fizjoterapię. Bardzo lubię pracę z ludźmi i chciałabym w przyszłości im pomagać. Znaczy w przyszłości, praktycznie już teraz. Obecnie już pracuję w zawodzie. Myślę, że to jest moja wymarzona praca.
11: Robert Kozłowski, magister fizjoterapii. Jeśli chodzi o te 5 lat, no to spędziłbym pewnie dobrych parę godzin na opowiadaniu wszystkiego. Generalnie sporo nauki, szczególnie na początku ta teoria była trudniejsza, później już nauka praktyczna. No ale też nie zabrakło życia studenckiego, imprezy, wyjazdy ze znajomymi, żarty na zajęciach, poza zajęciami, nowe przyjaźnie, wspólna nauka, wspólne wyzwania, pomoc wzajemna. Generalnie gdyby nie tutaj moi pozostali koledzy, myślę, że byłoby dużo ciężej, ale współpracowaliśmy w tym, żeby tutaj dojść do tego miejsca.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Kolejne spotkanie w ramach cyklu historycznych spacerów po Legnicy odbędzie się 18 lipca. Jego tematem będzie kościół pod wezwaniem świętego Jacka.
12: Ku chwale Boga dla pamięci cesarza, dzieje kościoła świętego Jacka. To hasło spaceru, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Udział w spacerze jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego odbierania wejściówek. Kościół świętego Jacka w Legnicy nie ma tak długiej historii jak inne świątynie. W jego blisko 120-letniej historii wiele się działo. Powstał jako kościół protestancki, jednocześnie pomnik pamięci cesarza Fryderyka III. Po zakończeniu II wojny światowej trafił w ręce Armii Czerwonej. Później zaczęła się jego katolicka historia. Spacer poprowadzi Barbara Pietras, kierowniczka działu sztuki Muzeum Miedzi w Legnicy. W trakcie będzie o kolejnych etapach historii, architekturze, wystroju i przemianach. Będzie również prezentacja zabytkowych organów. Dzisiejsze sanktuarium świętego Jacka jest miejscem szczególnym także ze względu na relikwię ciała pańskiego, przed którym modlą się pielgrzymi i wierni przyjeżdżający do Legnicy z wielu krajów. Sobotni spacer ma pokazać, jak z protestanckiej świątyni związanej z pamięcią cesarza powstało jedno z najważniejszych miejsc religijnych w mieście i nie tylko tu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Służby w Głogowie przestrzegają przed dużym zwierzęciem, prawdopodobnie pumą, widzianą w lasach gminy Pęcław. Sztab kryzysowy wdrożył odpowiednie procedury. Są apele do spacerujących i hodowców.
4: W tej sprawie zwołano nawet konferencję prasową w Nadleśnictwie Głogów, a Starostwo Powiatowe w Głogowie zgłosiło incydent do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Służby postawił na nogi mieszkaniec gminy Pęcław, który zaalarmował o pumie w miejscowym lesie. Przesłał też nagranie, niestety niewyraźne, ukazujące dużego kota wielkości pumy. Zwierzę było filmowane nocą. Służby apelują o unikanie paniki z jednej strony i ostrożność z drugiej, bo jest mowa o przemieszczającym się w terenie dużym drapieżniku. Należy pilnować dzieci, które przebywają poza domem, a także zwierząt domowych. Głogowskie Nadleśnictwo obserwuje teren. Inspektor weterynarii przestrzega też hodowców, że ten duży kot, gdy będzie głodny, może trafić do gospodarstw i zaatakować. Należy zabezpieczyć zwierzęta na noc. Wójt gminy Pęcław apeluje, by nie zaglądać teraz do lasów, a jeśli ktoś zauważy zwierzę, natychmiast powinien zaalarmować służby. Numery telefonów podajemy na naszej stronie internetowej. Obecnie prowadzone są działania, które mają potwierdzić zgłoszenie i ustalić miejsce przebywania zwierzęcia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów Nasze Miasto.pl.
8: A na koniec trener personalny, który wyłudził blisko 2 miliony złotych. 23-letni mieszkaniec Jeleniej Góry wykorzystał zaufanie swoich klientów i pod pretekstem wspólnej inwestycji w nieruchomość wyłudził od nich gotówkę. Grozi mu za to nawet 10 lat więzienia, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
13: Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, podejrzany poznał pokrzywdzonych podczas pracy jako trener personalny w jednym z klubów fitness na terenie Jeleniej Góry. Przekonywał swoich klientów do udziału we wspólnej inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, przedstawiając ją jako wyjątkowo korzystną. Nakłonił troje swoich klientów do przekazania znacznych środków finansowych na realizację rzekomej inwestycji. Aby zdobyć pieniądze, pokrzywdzeni zaciągnęli pożyczki gotówkowe, w czym, jak ustalili policjanci, podejrzany aktywnie uczestniczył. Następnie namówił ich do przelania uzyskanych środków na swój rachunek bankowy. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wynosi blisko 2 miliony złotych. Śledczy ustalili również, że podejrzany od samego początku nie zamierzał wywiązać się z deklarowanej inwestycji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 23-letni mieszkaniec Jeleniej Góry usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Na wniosek prokuratora rejonowego w Jeleniej Górze sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy liczba osób pokrzywdzonych jest większa, a także czy w przestępczym procederze uczestniczyły inne osoby.
8: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi Poland, this is Brother Leo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.

0: lato.
1: Luna i wszystko grano. Inaczej być nie może, skoro w głośnikach gra muzyczne radio. Wy wracacie z pracy do domów. No, może z tym wyjątkiem, że na Dolnym Śląsku po raz kolejny trwają poszukiwania pumy. Jakiej pumy? To chyba wie już każdy, szczególnie po ostatnim raporcie regionalnym. Na zegarach 13 minut do godziny 16. No i będzie to szczęśliwa trzynastka, bo usłyszymy się tam z najlepszymi z najlepszych. Best of pojawi się już po serwisie, ale to też nie oznacza, że teraz będzie gorzej. Może być nawet lepiej. Szczególnie dla fanów formacji U2, która w tym roku niespodziewanie opublikowała dwa single, no i przychodzi teraz po raz kolejny z prawdziwą petardą, bo zapowiedzią pierwszego po prawie dekadzie albumu studyjnego. Będzie to ich 15 krążek. No i jak zawsze nie zawodzą. Koniecznie sprawdźcie, przed nami Ulica Marzeń, czyli Street of Dreams.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magię ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
6: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
7: Ale czy maksymalny?
6: Brałam taki wyrok pod uwagę.
5: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
8: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
9: 81 milionów w modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
8: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
9: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
8: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
5: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668-626-459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was.

Nika Aviciego, a także That's When You Know z Carter 5 oraz Save My Love z Khalidem i Griffinem. Od momentu premiery Save My Love nieustannie zdobywa popularność w Europie. Obecnie jest jednym z najczęściej granych utworów w europejskich rozgłośniach radiowych. Tym razem Kygo współpracuje z Maxem McKnownem, jednym z najszybciej rozwijających się artystów współczesnej sceny country. Od czasu sukcesu viralowych utworów A Lot More Free oraz Better Me For You, Brown Eyes, McKnown zbudował dynamicznie rosnącą międzynarodową publiczność. Nowy singiel Take Me Back to utwór łączący charakterystyczną, melodyjną produkcję Kygo z pełnym emocji wokalem McKnowna. Piosenka po raz kolejny podkreśla wyjątkową umiejętność Kygo do łączenia muzyki elektronicznej z nowoczesnym popem i muzyką country. Nowy singiel do posłuchania już w muzycznym radiu. Teraz czas na brytyjski zespół Jungle. To laureaci nagrody Brit Award i gwiazdy światowych aren koncertowych. Muzycy prezentują Someday Somewhere, trzeci singiel zapowiadający ich nadchodzący album Sunshine, który ukaże się 14 sierpnia. Jungle, czyli Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito po raz pierwszy zaprezentowali fragment utworu Someday Somewhere podczas niespodziewanego setu DJ-skiego Toma McFarlanda w paryskim klubie Bass Palladium. Utwór łączy skąpane w słońcu rytmy z elegancką elektroniczną produkcją oraz pełnym soulowej lekkości wokalem Lydii, emanując ciepłem, optymizmem i poczuciem euforycznych możliwości. O samym utworze członkowie Jungle mówią tak: Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się nadziei, że coś lepszego jest jeszcze przed nami. To ten charakterystyczny dla Jungle późnoletni optymizm. Odrobina tęsknoty, odrobina ucieczki od codzienności i mamy nadzieję coś, w czym słuchacze będą mogli całkowicie się zatracić. Światowa trasa koncertowa promująca album rozpocznie się we wrześniu i obejmie występy na arenach w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Ameryce Łacińskiej. Całość potrwa aż do wiosny 2027 roku. 10 listopada przyszłego roku zespół zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Music News. A propos koncertów, do Polski jeszcze w tym roku powróci artystka, która porwała fanów podczas tegorocznego Open Air Festival. Amerykańska piosenkarka LP dopiero co oddała porywający koncert na Open Airze, a już niedługo powróci do naszego kraju promować swój nowy album. Nowa płyta LP zatytułowana Room 12 ukaże się we wrześniu, a 17 listopada artystka wystąpi na Torwarze w Warszawie. Niedawno poznaliśmy singiel zapowiadający jej płytę zatytułowany Love is all I have. To na koniec naszego kolejnego wakacyjnego spotkania łapcie fajne premierowe nówki. U2 z nagraniem Street of Dreams, Hideaway z nagraniem No Color i Martyna Wrochna z nową propozycją Kasztanowce. Dziękujemy za uwagę, było nam naprawdę miło. Tomek Dudkiewicz i Music News. Wracamy niebawem. Do usłyszenia.

0: Zawsze warto wierzyć, a to była Małgorzata Ostrowska.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Głos zespołu Lombard, a od roku 93 tworzy także solowo. To był jej ubiegłoroczny wakacyjny utwór Wyspa. Świetny numer. No a przed nami jeszcze masa najlepszej muzyki. Sunrise Avenue czy Wiktoria Zwolińska i Dziewczyny z Lore, to właśnie oni zagrają do 16.30, a następnie czeka na Was kolejna porcja informacji z regionu. Odwiedzimy m.in. Legnicki Szpital czy stację Orle. Sprawdzimy również pogodę, no a teraz powracamy na muzyczne fale.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Wieleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: No i całe szczęście, deszczowe chmury zniknęły z radarów, ale ostrzeżenie przed burzami w południowo-zachodniej części nadal obowiązuje. Na termometrach wartości maksymalne od 26 do 28 stopni w cieniu. Odczuwalna temperatura jest odrobinę wyższa. Słońce zachodzi 4 minuty po godzinie 21, a w nocy temperatura spadnie do okolic 15 na plusie. Ciśnienie w trendzie spadkowym na barometrach 1019 hektopaskali. No i od jutra aż do kolejnej soboty będzie lało.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: I przechodzimy do części informacyjnej. Co nowego w regionie opowie Anna Parkota.
7: Na początek bardzo ważny komunikat. Powiatowy inspektor sanitarny w Jeleniej Górze po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej wczoraj z punktu zgodności przy ulicy Liczy Rzepy w Sosnówce i przeprowadzeniu oceny zagrożenia stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii coli. Liczba osób, która znajduje się w strefie zaopatrzenia, to jest 905. Co robić z taką wodą? No, nie nadaje się do użycia i należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków i potraw. Nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń, kuchennych, prania. Też nie nadaje się do mycia kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień. Może być wykorzystywana jedynie do urządzeń sanitarnych, to jest WC. Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność i ta informacja obowiązuje do czasu odwołania. Szczegółowy komunikat na naszej stronie internetowej www.muzycznaradio.pl. I dalsze
8: to jedna
7: informacje.
8: Z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Legnickim Szpitalu. Zakończył się bowiem projekt modernizacji kardiologii, którego wartość wyniosła blisko 11 milionów złotych. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy Dolnośląskie Centrum Naczyniowo-Sercowe zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę medyczną.
9: W ramach inwestycji powstała również nowoczesna pracownia hybrydowa, która znacząco zwiększy możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń. O znaczeniu tej inwestycji mówi Mateusz Barycki, zastępca kierownika Katedry Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
10: Sala hybrydowa pozwoli na wykonywanie najbardziej złożonych zabiegów angiochirurgicznych z wykorzystaniem nowoczesnego obrazowania. Z perspektywy kardiologa interwencyjnego powstanie pracowni to możliwość skupienia wielu specjalistów w jednym miejscu. W przyszłości pracownia może posłużyć nam do rozwoju zabiegów strukturalnych serca. Powstanie tej pracowni podniesie w znaczny sposób jakość świadczonych usług dla naszych pacjentów. Oprócz wyposażenia pracowni w ramach projektu zakupiliśmy dwa nowoczesne aparaty echo serca, a dodatkowo podnieśliśmy komfort pobytu pacjentów na oddziale.
9: Jak podkreśla dyrekcja szpitala, największymi beneficjentami tej inwestycji będą pacjenci, a nowoczesny sprzęt i rozbudowana infrastruktura pozwolą zwiększyć dostęp do świadczeń kardiologicznych, skrócić czas oczekiwania na leczenie oraz poprawić komfort hospitalizacji. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Kolejny etap sporu o stację turystyczną Orle w Górach Izerskich. Sąd Okręgowy w Legnicy zakazał prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie, a powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego wskazał na zły stan techniczny obiektu. Może to stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska, mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Szklarska-Poręba Elżbieta Mrozek.
11: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję nakazującą może nie zaprzestania działalności gospodarczej, ale doprowadzenia obiektu budowlanego do właściwego stanu technicznego. prawnego, zgodnymi z przepisami prawa i zabronił użytkowania tego obiektu, który według powiatowego inspektora budowlanego stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia oraz dla środowiska. Inspektor powiatowy nakazał zarządcy, w tym przypadku Nadleśnictwo Szklarska Poręba, doprowadzić ten obiekt do stanu należytego. Jednak my, dopóki ten obiekt nie zostanie nam zdany, no nie możemy tutaj prowadzić żadnych prac naprawczych, które by doprowadziły ten budynek do takiego stanu, jaki powinien być.
8: Z wydanymi decyzjami nie zgadza się były dzierżawca Stanisław Kornafel, który nie zamierza opuścić obiektu. Stacja Orlen nadal działa i obsługuje turystów. Jak podkreśla Stanisław Kornafel, zakazy są bezpodstawne i zapowiada dalszą walkę.
2: Moje najwyższe zdziwienie budzi ta decyzja administracyjna, ponieważ nie przypominam sobie, aby w ostatnich kilku latach dokonywana była gruntowna ekspertyza budynku pod kątem jego, jak rozumiem, katastrofalnego stanu technicznego. Zamierzamy po pierwsze wystąpić o dokumenty, które spowodowały tą decyzję. Jak rozumiem, oczywiście bez jakiejkolwiek mojej wiedzy obieg dokumentów był i zamierzamy wznowić tryb administracyjny, również w oparciu o opinię biegłego sądowego sprzed mniej więcej 6 tygodni, z której wynika, że budynek owszem wymaga nakładów, pewne rzeczy trzeba zrobić, które systematycznie są robione zresztą, ale jego stan jest określony jako średni i ta opinia jest wiążąca 2 lata.
8: Do tematu będziemy powracać.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Od piątku do poniedziałku zamknięty zostanie przejazd kolejowy na linii numer 137. To przejazd na ulicy Gniewomirskiej w Legnicy.
12: Wyłączenie przejazdu spowoduje kłopoty, na szczęście krótkie. To przejazd tuż przy strefie ekonomicznej, bardzo obciążony przez cały dzień, nie tylko w godzinach szczytu. Musi zostać przebudowany. Droga w stronę Legnickiego Pola będzie nieprzejezdna od godziny 8 w piątek do poniedziałku do godziny 20. W związku z zamknięciem tego przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Gniewomierskiej od 17 lipca od godziny 18 do 20 lipca poniedziałek do godziny 15 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie numer 26, 28, 29 i 38 kursujące z centrum miasta będą kończyć trasę na przystanku Gniewomierska, rondo Bitwy Legnickiej. Dalej do pracy w strefie trzeba będzie podróżować pieszo. To około 8 minut z rana pobudzających. Na powrocie będzie łatwiej. Autobusy zastępcze zakończą kurs przy przejeździe kolejowym. Następnie pasażerowie będą mogli przejść pieszo do przystanku przy rondzie Bitwy Legnickiej, skąd odjadą autobusy linii 26, 28, 29 i 38. W czasie kłopotów drogowych przystanki przy ulicy Gniewomierskiej zostaną wyłączone z obsługi przez linię numer 9. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Dziękuję. W popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, what's up? This is Mim.
14: I'm Liv.
13: This is Nervo and you're listening to Music Snack Radio.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
5: Muzyczny

0: Zdecydowanie warto wziąć sobie do serca sugestie Kamila, no i poczuć luz. Jeden krok do weekendu, lepsza połowa dnia, no i co najważniejsze, za kilkanaście minut czeka na Was kolejne spotkanie na planecie pełnej hitów. Czeka na Was również Marta Wojtunik, która za moment się z Wami przywita, a ja podziękuję za dziś. Patryk Łasica, pięknego dnia, udanej zabawy, no i do następnego.
1: Muzyczne radio. Best of.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Coraz więcej chorych na boreliozę, a ma to związek z upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
3: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji o tym, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i na kontrakty w charakterze konsultantów. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina o odpowiedniej ochronie.
5: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
3: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprijanowicz.
6: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19:00 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji, grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
3: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603. urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 17:00
1: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
1: Hit Planeta. Startuje na dobre.
8: Mamy dobre informacje dla fanów najnowszych dźwięków. Hit Planeta w Muzycznym Radiu startuje właśnie teraz, startuje już na dobre. A my tutaj odkrywamy przed wami najnowsze nagrania, które mają szansę na to, by stać się wakacyjnymi hitami. Marta Wojtunik, witajcie. Czas na najnowsze notowanie Hit Planety.
1: Najnowsza lista w Polsce.
8: Hit Planeta. Zaczynamy od dwóch nagrań prosto z naszej muzycznej poczekalni. Hania Kuzimowicz, Kajra i Szkoda na to łez oraz Armin van Buuren i jego wersja wielkiego hitu Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: wracają te lata 90., lata 80. i to ze zdwojoną siłą, ale to jest chyba dobra informacja. Połączenie tych znanych już piosenek z totalnie nową produkcją. Armin van Buuren, Here in My Arms, czyli Enjoy the Silence od Depeche Mode w totalnie bardzo tanecznej wersji. Już teraz sprawdzamy, co działo się wczoraj na Hitplanecie, a już za moment wkroczymy do dzisiejszego notowania.
1: Hitplaneta. Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wczoraj miła niespodzianka. Po raz pierwszy na podium, ale coś czuję, że jeszcze nie ostatni. Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
13: Po reklamie.
14: Hi, I'm JP Cooper.
15: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
16: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harber from a band called Sunrise Avenue.
17: Hey, what's up? It's Sierra.
18: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Bożyczne Radio. Hit Planeta.
19: Są takie nagrania na Hit Planecie, które kilka razy musimy polecić wam jako propozycje do listy, zanim w końcu trafią do głównego zestawienia, ale są też takie hity, które jak tylko przedstawimy wam premierowo od razu na następny dzień, od razu podczas następnego notowania lądują w liście, ponieważ tak bardzo się wam podobają. Tak właśnie jest z piosenką Sunshine od Oceany. Właśnie wczoraj polecaliśmy wam ją jako premierę, a dziś już w głównym zestawieniu, już na miejscu 40.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Czy to ostatni dzień Wiktorii Kidy na Hit Planecie? Tego jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wszystko przesądzone, ale wiemy, że dziś to nagranie naprawdę w bardzo szybkim tempie leci w dół. Aż o 13 miejsc ląduje na miejscu 39 dziś, czyli praktycznie na samym dole Hit Planety. Piosenka Co mi tam to jest pierwszy polski hit, który polecamy wam w tym głównym zestawieniu w naszej topowej 40. Wy na naszym radiowym Facebooku dajecie znać, że wspieracie te polskie

0: takie nuty. Bardzo się cieszymy, bo one dziś zdecydowanie wsparcia potrzebują. A wy możecie głosować oczywiście, dając znać się na naszym radiowym Facebooku, ale możecie też wpaść na naszą stronę muzyczneradio.pl i tam w zakładce Hit Planeta zagłosować na swoje ulubione hity. Być może jest to piosenka Everything is Fine, która tydzień spędziła w naszej muzycznej poczekalni, a już wczoraj przywitała się z głównym zestawieniem na miejscu 40. Dziś już melduje się na pozycji 38.
1: Na wakacjach.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangiel Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Po reklamie.
3: Yo, B. Gates. Hey, hi, Sir Marlon Rudet.
4: Cześć, going to Margaret.
5: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Two Pilots i One Night in Mykonos na miejscu 37. Czas na premiery, czas na pierwszą z nich, a ta będzie naprawdę bardzo energetyczna, to wam gwarantujemy. Bo to piosenka Gravity. Jakiś czas temu Alan Dixon wydał o tym samym tytule bardzo energetyczne nagranie. To, które przed nami, uwierzcie, będzie jeszcze większą energetyczną bombą. Steve Aoki postanowił w tym roku właśnie uraczyć nam na wakacje takim świetnym nagraniem, a ten artysta to oczywiście światowej sławy amerykański DJ i producent muzyczny.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Deep End, nieco w stylu country, nieco w stylu dance, If It Ain't Us, nagranie, które polecamy wam na miejscu 35.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Nowość od artystki, która w tamtym roku naprawdę rozbiła muzyczny bank. Wydała wspólnie wraz z innymi DJ-ami piosenkę Turn the Lights Off, która okazała się totalnym hitem. Było to odświeżenie już znanego klasyku i w jej nowej kompozycji również usłyszymy dźwięki, które już doskonale znamy z lat 80., a które bardzo przyjemnie brzmią w wersji totalnie bardziej tanecznej. To Just a i Just a Little dziś jako nowość na miejscu 34.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
6: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
7: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
8: Hello, everybody, I'm Tiana.
9: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio.
10: Hits Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Bero, wychowany w Polsce, to nagranie wędruje dziś na miejsce 33.
1: Hit Planeta na wakacjach.
0: Hit Planeta na wakacjach, dokładnie tak, wakacje trwają, a my jesteśmy już na miejscu 32. Tu melduje się nagranie bardzo słoneczne, bo z nutą indie popu, Studio Killers i Let's Not Talk About Our Feelings.

Co za głos. Ray Dalton i Go That High. On dziś niestety za wysokiej noty nie otrzymuje, wręcz przeciwnie, spada i to w naprawdę bardzo szybkim tempie. Niczym z prędkością światła z miejsca 14 spada na 31 pozycję. Czas na nagranie, które na pewno będzie się kojarzyło z tegorocznym mundialem, z tegorocznymi mistrzostwami świata w piłce nożnej. Piosenka Talk to You i Antor będzie kojarzyła się na pewno z reprezentacją Anglii. Poza piosenką Wonderwall, oni w tym roku bardzo chętnie po tych kluczowych meczach puszczali właśnie nagranie Talk to You i Antor. Anglia już prawie zakończyła swoją przygodę na mundialu. Wczoraj przegrali z Argentyną i będą walczyć już w sobotę z Francją o trzecie miejsce w tegorocznym konkursie, a my lecimy z kolejną pozycją na Hitplanecie. Miejsce 30. Antor i Talk to You.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, obrońca zapowiada apelację. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie, porozumienia nie widać. Kurki, borowiki i podgrzybki brunatne, tych podobno jest najwięcej, obrodziło grzybami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
5: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
4: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę. Staranował prawidłowo jadący samochód i zabił pasażera tego auta. Potem uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej kobiety, która była pasażerką auta Żaka. Jego obrończyni zapowiedziała apelację. Chce łagodniejszego wyroku. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić w nocy polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
6: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
4: Tą sprawą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia za zaniedbania przy innej katastrofie w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Zaczął się powoli rozładowywać ogromny korek na autostradzie A4 pod Opolem. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 samochody, 6 osób zostało rannych. Droga była całkiem zablokowana, teraz jeden pas został otwarty, 2 nadal są zamknięte. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale też wczesne borowiki szlach. Chetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Podkreśla, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
7: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
4: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Kolejny nowy numer prosto z naszej muzycznej poczekalni. Czas na kolejną dawkę propozycji do listy. Alan Dixon i Work For It oraz Somp i My Body Isn't Ready.

0: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
12: Cześć, to my, zespół Manchester.
13: Cześć, tu Honorata Skarbek.
14: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
15: Cześć, tu Dominika Gawenda.
16: I Paweł Burak-Sokal, Blue Cafe.
17: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
18: Hit Planeta.
19: W Polsce. Lądujemy na miejscu 27, a tu ląduje z nami zespół legendarny. Zespół U2, który w tym roku szykuje się do premiery swojego kolejnego albumu. W tym roku fani naprawdę są rozpieszczani przez irlandzką grupę. Dostali aż dwie epki i dodatkowo na koniec roku ma ukazać się cały album. Te wydawnictwo już promuje piosenka Street of Dreams. Na nią jednak fani musieli sobie trochę poczekać. Już od maja, od połowy maja mieliśmy fragment piosenki, no i czekaliśmy, aż w końcu coś się zmieni w tym temacie, aż w końcu dostaniemy cały utwór, no i 7 lipca dostaliśmy Street of Dreams. Bardzo gorąco polecamy wam na Hit Planecie. Dziś jeszcze na nie za wysokim miejscu 27, ale to na pewno może się niedługo zmienić.

0: Offenbach, francuski duet, który często gości na falach muzycznego radia i często gości na falach hit planety, obecnie z piosenką Four to the Floor, która wczoraj zaliczyła dość spory spadek, ale już wracają do formy. Wczoraj na miejscu 30, a dziś już na miejscu 26.
1: Na wakacjach.
0: Kolejne miejsce również zajmuje równie dynamiczny hit Flying's i Country Rave. Here we go.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
3: Hey, hey, I'm Evan.
4: And I'm Alex.
3: Together we are Astero.
5: Hi, I'm Perry.
6: Hello, I'm Jesse.
7: Hi, I'm Jean.
8: Hi, I'm Leanne.
9: And we're Lonely.
10: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
11: Hi, I'm Stina.
12: I'm Martin.
11: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Juna teraz Flipside to nagranie. Dziś polecamy wam na miejscu 22. Przygotujcie swoje głośniki na naprawdę energetyczną premierę. To Cascada, no i jej najnowsze nagranie. Artystka dzieli się z słuchaczami swoją letnią propozycją, bardzo energetyczną. To jest i tak wciąż mało powiedziane. Jest to piosenka popowa, ale oczywiście połączona z dance popem i bardzo elektroniczną, dynamiczną produkcją. Utwór opowiada o poczuciu szczęścia i spokoju, które pojawia się, gdy odnajdziemy swoje miejsce na ziemi. Utopia u nas premierowo na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

To naprawdę mocny zawodnik na tegoroczny wakacyjny hit Utopia. To nagranie za nami. Ono jeszcze nie w naszym głównym zestawieniu, jeszcze w premierach, jeszcze w propozycjach, ale być może już niedługo to się zmieni. My teraz nieco damy wam odetchnąć, czas na nieco wolniejszą propozycję. Polskie nagranie Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata. Oni lądują na miejscu 21. Hit Plus.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
3: What's up, Holem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karenin.
3: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
5: Hello, people, this is Holy Molly.
6: Hello, Poland.
7: Hi, we are Blang and Jones.
6: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Benny Benassi i jego wersja kultowego nagrania z lat 60. California Dreaming. To nagranie w końcu wystrzeliło w górę na hit w planecie. W końcu to się stało. Dziś 11 miejsc w górę. To wszystko za sprawą waszych głosów, które swoją drogą cały czas możecie oddawać na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Benny Benassi na miejscu 20, a na miejscu 19 melduje się Agatino Romero i Gualione.

0: Szwedzki duet tworzący właśnie takie słoneczne nagrania Ocean House na maksa letnie nagranie, które bardzo gorąco polecamy Wam na Hit Planecie. Wy na nie również bardzo chętnie głosujecie i ono dziś melduje się na miejscu 18.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas na miejsce 17. Tu naprawdę bardzo szybko wschodzący hit Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Ellis-Bextor. Naprawdę świetne trio i piosenka Dancing Without You.

0: reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka to słuszna kara, ocenia karnista. Liderzy PiSu mają zdecydować, albo partia, albo własne stowarzyszenia. Harcerze patrzą na prognozy pogody i są gotowi do ewentualnych ewakuacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą. Tak wyrok na Łukasza Żaka komentuje prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki. Sprawca wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej ma trafić do więzienia na 20 lat. Ma też wypłacić setki tysięcy złotych odszkodowań.
4: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
3: Mówi profesor Mikołaj Małecki. Na kary więzienia zostali też skazani koledzy Łukasza Żaka, którzy nie udzielili pomocy ofiarom i składali fałszywe zeznania. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło w tej sprawie uchwałę. Jeśli nie zrezygnują ze swoich organizacji, zostaną wykluczeni z PiSu. Jacek Sasin zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza likwidować. W ostatni dzień lipca zorganizuje w Warszawie grilla na 1000 osób. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
5: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej.
3: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Harcerze w pełnej gotowości. Burzowa pogoda sprawia, że muszą być gotowi na to, by w każdej chwili się ewakuować z obozu. Tak było ostatnio na Śląsku. Mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach.
6: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
3: Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwa też Państwowa Straż Pożarna, zapewnia starszy brygadier Roman Klecha.
7: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
3: W całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże stwierdzono zakwit sinic.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Po 19.
0: Czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: Human Free Like the Wind.

0: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
2: Hi everyone, I'm Karen Harden.
3: Cześć, tu Mezo.
4: Hi, my name is Sia.
5: What's up people, this is Aaron Chu.
6: Hi y'all, I'm Emily Cerise and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Czas wylądować na miejscu 14. Tu melduje się nagranie, które na pewno będzie kojarzyło się z tegorocznym mundialem, bo właśnie w ramach Mistrzostw Świata powstało Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Bocelli, David Guetta, DNA. To nagranie dziś oddala się od podium. Z miejsca drugiego spada na pozycję 11.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A teraz czas na najbardziej spektakularny awans. Lunax i Still Waiting to nagranie dziś aż o 18 pozycji w górę. Z miejsca 28 na 10.

0: Edge Connect Rockaway Shock na miejscu 9.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Zanim zajrzymy na miejsce 8, to jeszcze mały przystanek w naszych czwartkowych premierach. Kilimandżaro i Stambuł.

Morandi i bardzo wciągające Miss Kali. Polecamy na miejscu 8. To był z nami wczoraj, podczas wczorajszego notowania Hit Planety. Ten wie, że na miejscu 7 wylądował Urzel w towarzystwie Davida Getty i piosenki Shine. Dziś powtórka, również na miejscu 7, właśnie to przebojowe nagranie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
8: Po reklamie.
9: Hello, this is Axwell and
10: in Grosso.
11: Hi, my name is Sia.
12: Hey guys, my name is Sam Walker.
13: Hey guys, I'm Zara Larsson.
14: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
15: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Madonna, Martin Garrix i nagranie Bizarre cały czas w górę, dziś konkretnie o 3 miejsca, z miejsca 9 na miejsce 6.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit na miejscu numer
0: 5. Dziś z podium żegna się Alan Walker i Ava Max. Wczoraj polecaliśmy wam to nagranie na miejscu 3, a dziś również wysoko, ale nie już na podium. Na miejscu 5 piosenka Fate.

0: Never Stop the Party. Świetne nagranie, które wczoraj było na miejscu piątym, a dziś już delikatnie w górę i zatrzymuje się przed samym podium na miejscu czwartym. Co oznacza, że przed nami to, co najważniejsze, czyli topowa trójka naszego dzisiejszego lądowania na Hit Planecie. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Tutaj wita nas Zalia, świetna polska artystka, która niedawno wydała przepiękne, romantyczne nagranie Tylko Kochaj Mnie. Na miejscu trzecim, miejsce drugie, również polski artysta Grammy i FLH. I na samym szczycie dziś, na sam koniec naszego lądowania, świetne wakacyjne The Bausa i I Wanna. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze Hit Planetarne spotkanie. Kolejne już jutro po godzinie 17.
1: Na wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 20.
1: Czas na wiadomości.
5: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Poczta Polska myśli o służbowych pojazdach dla listonoszy. Skandal po meczu Argentyna-Anglia w tle wojna o Falklandy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem, a po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. O sprawie na platformie X poinformował minister. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i w środę. Poczta Polska chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut przez listonoszy i zapewnić im służbowe pojazdy. To odpowiedź spółki na zarzuty Solidarności Pocztowej. Twierdzi ona, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do wykonywania obowiązków, bo ustawowy zwrot za kilometrówki jest zbyt niski. Związkowcy przekonują, że przy rosnących kosztach utrzymania samochodów listonosze ponoszą coraz większe wydatki. Jak mówi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo, drożejące paliwo to nie jedyny problem.
6: Trzeba też uwzględnić, że taki listonosz nie ponosi tylko i wyłącznie kosztów paliwa, tylko również koszt amortyzacji samochodu, naprawy czy ubezpieczeń. Zarówno przeglądy samochodów poszły do góry, stawki ubezpieczeń samochodów poszły do góry.
5: Jak poinformowała Poczta Polska, analizowane są różne rozwiązania, które mają ograniczyć korzystanie przez listonoszy z prywatnych aut. Między innymi chodzi o samochody służbowe i rowery elektryczne. Ukraina ma nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki. Zastąpił Julię Swirydenko. Jednym z wicepremierów został od dawna obecny w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego Denis Szmyhal. Ze stanowiska ministra obrony zwolniono Michaiła Fedorowa. Zwolnienie ministra obrony wywołało w Kijowie wielotysięczne protesty. Ukraińskie i zagraniczne media oceniają, że jedną z przyczyn zmian jest to, że Zełenski chce mieć większą kontrolę nad rządem. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. O co chodzi? Tomasz Orchowski.
7: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
5: W Pradze startuje przegląd polskiego kina. Wybierałem filmy, które moim zdaniem mają potencjał zarówno dla konkretnej grupy widzów, jak i dla szerszej publiczności, powiedział organizator przeglądu Wawrzyniec Menszl. Do końca wakacji zaplanowano 8 projekcji. Pierwszym pokazywanym w Pradze filmem będą Trzy miłości Łukasza Grządka.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
4: Muzyczne Radio

0: Krótko, chodźcie do nas, tak? Wieczorową porą 8 po 20 macie w dobry wieczór. Po 20 pogoda dopisuje, więc jeśli teraz jesteście w domu albo gdzieś tak jedziecie sobie autkiem, po prostu łapiecie letni luz, oddech, to trafiliście idealnie. Zostańcie z Muzycznym Radiem kilka godzin świeżutkiej muzyki elektronicznej, ale też po 22 wspomnienia w ramach strefy 79. Na to wszystko zapraszam jak najbardziej, ale teraz tradycyjnie Dżem Mydło Powidło.
1: Autopromocja.
2: Dżem Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Zapraszamy wszystkich chętnych, tu Dżemik, tu Muzyczne Radio. A kto po drugiej stronie? Dobry wieczór, halo.
3: Witam, Maciej Mietek, jak zawsze.
0: Cześć Mieciunia, słuchamy, proszę bardzo.
3: No co tak, do sprzedania? Chciałbym sprzedać albo wydzierżawić myjnię wjazd do Karpacza. No trzeba ją troszkę podremontować. Mhm. Mam ostrówek też do sprzedaży, sprzęgło mi nawaliło. Jeden pokój, mieszkanie, dwupokojowe pokój. Mieszkanie, wjazd do Karpacza, do wynajęcia. Mm-hmm. No i ponawiam tą Yamaszkę piękną, aż mi żal ją sprzedać, ale mój wiek nie pozwala już. I to telefon 603-622-848. I wiesz zawsze, zdrówka.
0: Najlepszego, trzymaj się, dziękuję za telefon.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Do sprzedania, uwaga, Golfik plus 1.6 benzyna 2008, wyposażenie, klimatyzacja automatyczna, elektryczne szyby, lusterka, podgrzewane fotele. Co tam jeszcze mamy? Srebrny metalik, pięciodrzwiowe autko, hak, relingi, stan bardzo dobry samochodu za 18500. Do negocjacji pod numerem telefonu 509-296-638. 509-296-638. Dobry wieczór, witam, halo.
4: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
4: A ja mam do sprzedania ciągnik rolniczy Ursus C328 w dobrym stanie i siano w kostkach. I mój numer telefonu 601.
0: Tak.
4: 199.
0: Mam.
4: 032. Dziękuję.
0: O, dziękuję, pozdrowienia.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Tu Dżemik, to Muzyczne Radio. Dobry wieczór, witaj, słuchamy, halo.
5: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, trzymaj się, pozdrowienia od nas. Muzyczne Radio, witamy, tu Dżemik, halo. Dobry wieczór,
5: witam,
0: dobry
5: wieczór. Witam, Marek Zieleni Góry. Siedam Volkswagena Turana, 2 litry w dieslu, oprócz tego matę turmalinową i alufelgi 17. Wszystko pod telefonem 692-100-358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, jesteś z nami, słuchamy, proszę bardzo.
6: Dobry wieczór. Mam do sprzedaży działkę pod zabudowę w kształcie trapezu 11-arową w miejscowości Nowogrodziec. Działka jest nieoglądana i nie jest, jak to się mówi,
0: uzbrojona?
6: No, o właśnie.
0: Dobra.
6: Więcej informacji pod numerem 725.
0: Mam.
6: 925.
0: Tak.
6: 737.
0: Wszystko zanotowane, zapisane, dziękujemy i witamy. Proszę bardzo. Halo, halo. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
0: Proszę.
7: Ja chciałam sprzedać działki rekreacyjne w Rokitkach. Około 4 harów jedna. Wszystko pod numerem telefonu 531.
0: Tak.
7: 537.
0: Mhm.
7: 113.
0: I 113 końcówka. Dziękuję. Witam, dobry wieczór. Halo.
8: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo, słuchamy.
8: A Grzegorz z okolic Świdnicy. Mam do sprzedaży ciągnik rolniczy MTZ-82, bogato wyposażony w ciągłej eksploatacji. Szczegóły pod numerem telefonu 668.
0: Tak.
8: 441. 979.
0: Ciągnik sprzedam. Dobrze, dziękuję. Dobry wieczór, witam, halo.
1: A dobry wieczór, Łukasz z Zotoryi. Ja mam do sprzedania autko, jest to Ford F-Max 2010 rok. 2 litry dieselek, w bardzo ładnym stanie. No i więcej informacji pod numerem telefonu 695.
0: Tak.
1: 04.
0: Mhm.
1: 22.
0: I.
1: 77. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękuję, uczniów. Udanej podróży. Witamy, proszę. Halo.
9: Witam, dobry wieczór. Sprzedam auto, jest to Opel Insignia, diesel, 2 litry, 140 koni w kombi, auto w ciągłej eksploatacji, użytkowane przez kobiety, także niezniszczone. A drugim autem jest do sprzedania Citroen Jumper z 2015 roku, blaszak 3-osobowy, 3 litry, 180 koni, a więcej informacji pod numerem 695.
0: Tak.
9: 112. Mhm. 363. Dzięki. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, lecimy dalej. Witam, dobry wieczór. Halo.
10: Dzień dobry, mam do sprzedania przyczepę dwuosiową, dwutonową za 6,5 tysiąca pod numerem 606 28 74 16. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję, witam, dobry wieczór. Halo.
11: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do sprzedania taktofon tenorowy, altowy i klarnet. Numer telefonu 781 560 810. Dziękuję, dobranoc.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Lunak, Still Waiting.

Music News na linii startu, zatem dajcie głośniej, bo jak zawsze będzie się działo. Dziś powrócimy do tematu nowej płyty The Rolling Stones, zaprezentujemy Wam najnowszy singiel Oceany i sięgniemy po kolejną piosenkę Oli Kendry. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy! Ponad 6 dekad kariery i wciąż niegasnąca twórcza energia. Foreign Tones, nowy album The Rolling Stones, udowadnia, że jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka nadal potrafi zaskakiwać, łącząc swoje klasyczne brzmienie z nowymi inspiracjami. Foreign Tones trafia do słuchaczy niespełna 3 lata po premierze nagrodzonego statuetką Grammy albumu Hackney Diamonds, który zdobył szczyty list sprzedaży na całym świecie i uzyskał status multiplatynowej płyty. Nowy krążek promuje m.in. singiel Jealous Lover. Tracklista zawiera też wcześniej wydany In The Stars oraz otwierający album surowy i mocno bluesowy Rough and Twisted. Utwór ten został

Cry Endless Summer śpiewała cała Polska? Artystka wraca z nowym singlem. Jej najnowsza propozycja Sunshine ma wszystko, czego można oczekiwać od idealnego wakacyjnego przeboju. Przez lata Oceana udowodniła, że doskonale odnajduje się w tworzeniu piosenek trafiających zarówno na radiowe playlisty, jak i do serc słuchaczy. Jej największy przebój Endless Summer, oficjalny hymn UEFA Euro 2012, stał się światowym fenomenem i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów związanych z piłkarskimi mistrzostwami. Szczególną popularnością artystka cieszy się również w Polsce, gdzie wielokrotnie koncertowała i zdobyła sympatię publiczności także dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami. Jej nowy singiel Sunshine to pełna optymizmu, lekka i bezpretensjonalna piosenka, która od pierwszych sekund przywołuje skojarzenia z latem, podróżami i beztroskimi chwilami spędzonymi z bliskimi. Po latach obecności na międzynarodowej scenie Oceana nadal robi to, z czego zasłynęła najbardziej. Tworzy piosenki, które wywołują uśmiech, zostają w głowie na długo i idealnie wpisują się w atmosferę lata. Sunshine jest najlepszym dowodem na to, że jej talent do kreowania radiowych hitów nie słabnie. Music News. A propos nowych piosenek, utwór To za mało to najnowszy singiel Oli Kendry. Pełna emocji opowieść o kimś, kto swoją obecnością wnosi do naszego życia dobro, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Numer opowiada o wdzięczności, podziwie i miłości do wyjątkowej osoby, której znaczenia nie sposób wyrazić słowami. Nawet najpiękniejsze wspomnienia, najdłuższe historie czy najbardziej poruszające obrazy okazują się niewystarczające, by oddać to, jak wiele dla nas znaczy. To za mało, to subtelna, szczera piosenka o relacjach, które zostają z nami na całe życie i przypominają, że największe emocje często trudno ubrać w słowa. To muzyczna refleksja nad siłą bliskości oraz wdzięcznością wobec tych, którzy sprawiają, że świat staje się po prostu lepszym miejscem. To na koniec jeszcze kilka wakacyjnych muzycznych nowalijek. Marie Froe z nagraniem Rio Lua, Milk and Sugar z nową wersją Let the Sunshine i Paul Oakenfold z nagraniem Not Over Yet. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Ania Terkota.
2: Dobry wieczór. To jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Legnickim Szpitalu. Zakończył się bowiem projekt modernizacji kardiologii, którego wartość wyniosła blisko 11 milionów złotych. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy Dolnośląskie Centrum Naczyniowo-Sercowe zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę medyczną.
3: W ramach inwestycji powstała również nowoczesna pracownia hybrydowa, która znacząco zwiększy możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń. O znaczeniu tej inwestycji mówi Mateusz Barycki, zastępca kierownika Katedry Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
4: Sala hybrydowa pozwoli na wykonywanie najbardziej złożonych zabiegów angiochirurgicznych z wykorzystaniem nowoczesnego obrazowania. Z perspektywy kardiologa interwencyjnego powstanie pracowni to możliwość skupienia wielu specjalistów w jednym miejscu. W przyszłości pracownia może posłużyć nam do rozwoju zabiegów strukturalnych serca. Powstanie tej pracowni podniesie w znaczny sposób jakość świadczonych usług dla naszych pacjentów. Oprócz wyposażenia pracowni w ramach projektu zakupiliśmy dwa nowoczesne aparaty echo serca, a dodatkowo podnieśliśmy komfort pobytu pacjentów na oddziale.
3: Jak podkreśla dyrekcja szpitala, największymi beneficjentami tej inwestycji będą pacjenci, a nowoczesny sprzęt i rozbudowana infrastruktura pozwolą zwiększyć dostęp do świadczeń kardiologicznych, skrócić czas oczekiwania na leczenie oraz poprawić komfort hospitalizacji. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Kolejny etap sporu o stację turystyczną Orle w Górach Izerskich. Sąd okręgowy w Legnicy zakazał prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie, a powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego wskazał na zły stan techniczny obiektu. Może to stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska, mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Szklarska-Poręba Elżbieta Mrozek.
5: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję nakazującą może nie zaprzestania działalności gospodarczej, ale doprowadzenia obiektu budowlanego do właściwego stanu technicznego zgodnymi z przepisami prawa i zabronił użytkowania tego obiektu, który według powiatowego inspektora budowlanego stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia oraz dla środowiska. Inspektor powiatowy nakazał zarządcy, w tym przypadku Nadleśnictwo Szklarska Poręba, doprowadzić ten obiekt do stanu należytego. Jednak my, dopóki ten obiekt nie zostanie nam zdany, no nie możemy tutaj prowadzić żadnych prac naprawczych, które by doprowadziły ten budynek do takiego stanu, jaki powinien być.
2: Z wydanymi decyzjami nie zgadza się były dzierżawca Stanisław Kornafel, który nie zamierza opuścić obiektu. Stacja Orle nadal działa i obsługuje turystów. Jak podkreśla Stanisław Kornafel, zakazy są bezpodstawne i zapowiada dalszą walkę.
6: Moje najwyższe zdziwienie budzi ta decyzja administracyjna, ponieważ nie przypominam sobie, aby w ostatnich kilku latach dokonywana była gruntowna ekspertyza budynku pod kątem jego, jak rozumiem, katastrofalnego stanu technicznego. Zamierzamy po pierwsze wystąpić o dokumenty, które spowodowały tą decyzję. Jak rozumiem, oczywiście bez jakiejkolwiek mojej wiedzy obieg dokumentów był i zamierzamy wznowić tryb administracyjny, również w oparciu o opinię biegłego sądowego sprzed mniej więcej 6 tygodni, z której wynika, że budynek owszem wymaga nakładów, pewne rzeczy trzeba zrobić, które systematycznie są robione zresztą, ale jego stan jest określony jako średni i ta opinia jest wiążąca 2 lata.
2: Do tematu będziemy powracać.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Od piątku do poniedziałku zamknięty zostanie przejazd kolejowy na linii numer 137. To przejazd na ulicy Gniewomirskiej w Legnicy.
7: Wyłączenie przejazdu spowoduje kłopoty, na szczęście krótkie. To przejazd tuż przy strefie ekonomicznej, bardzo obciążony przez cały dzień, nie tylko w godzinach szczytu. Musi zostać przebudowany. Droga w stronę Legnickiego Pola będzie nieprzejezdna od godziny 8 w piątek do poniedziałku do godziny 20. W związku z zamknięciem tego przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Gniewomirskiej od 17 lipca od godziny 18 do 20 lipca poniedziałek do godziny 15 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie numer 26, 28, 29 i 38 kursujące z centrum miasta będą kończyć trasę na przystanku Gniewomirska, rondo Bitwy Legnickiej. Dalej do pracy w strefie trzeba będzie podróżować pieszo. To około 8 minut z rana pobudzających. Na powrocie będzie łatwiej. Autobusy zastępcze zakończą kurs przy przejeździe kolejowym. Następnie pasażerowie będą mogli przejść pieszo do przystanku przy rondzie Bitwy Legnickiej, skąd odjadą autobusy linii 26, 28, 29 i 38. W czasie kłopotów drogowych przystanki przy ulicy Gniewomierskiej zostaną wyłączone z obsługi przez linię numer 9. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję za uwagę. Dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć miłego wieczoru i zaprosić na jutrzejsze raporty regionalne, ten pierwszy na antenie Muzycznego Radia o 5.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal wakacyjnych hitów w Muzycznym Radiu.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Gorąco, gorąco, gorąco, gorąco, chłodzący Andy Rail i Bobina z nagraniem Sacramentum na dobry początek.

najlepszym klimacie. Jeden z największych klasyków programu DMC w Muzycznym Radiu Festiwalu Hitów. To był Andy Rail, a teraz jeszcze klasyka gatunku, zanim przejdziemy do nowości. 3&1 Reflect, a za moment między innymi Fragma. Muzyczne Radio, festiwalowo. Odwiedźcie nas na Facebooku. Tam też rzucajcie nam swoje potrzeby muzyczne. A na razie klasyk z lat 90.

0: Dobra dyskoteka. W muzycznym radiu na 8 minut przed 21.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Oj, klasior nad klasiory. Quicksilver.

0: Welcome back to the world of trance and progressive.
1: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
1: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
0: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
0: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
1: Czas na wiadomości.
6: Sukces policji. Wielka konfiskata narkotyków w Wielkopolsce. Pacjent zapłacił za szpitalny parking 1300 zł. Może odzyskać pieniądze. Dunaj niespotykanie płytki. Przed Budapesztem utknęły statki wycieczkowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Narkotyki o wartości blisko 14,5 miliona złotych przejęli policjanci w Wielkopolsce w powiecie grodziskim. Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium do wytwarzania tzw. klefedronu. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby. Grozi im 20 lat więzienia. Donald Trump wygłosi orędzie do Amerykanów. Jednym z tematów zapewne będzie wojna z Iranem, bo konflikt eskaluje. Giną ludzie, a w perspektywie pojawia się kolejny wielki kryzys na rynku ropy. Dokąd to zmierza, o tym Tomasz Orchowski.
7: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
6: Pacjent poznańskiego szpitala musiał zapłacić za parking 1300 zł. Szpital zapewnia, że zwróci mu te pieniądze. Mężczyzna zaparkował na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przyjechał na SOR, ale nie spodziewał się, że spędzi w lecznicy 3 dni. Tymczasem godzina postoju kosztuje 20 zł. Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapewnia, że jeśli pacjent złoży reklamację, otrzyma zwrot.
8: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie. Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
6: Parkowanie pod szpitalem jest mniej więcej 2 razy droższe niż parkowanie w centrum Poznania, choć pierwsze 15 minut jest darmowe. Polska, Francja i Niemcy wystąpią ze wspólnym programem na przyszłorocznych targach książki w Lipsku. Stanie się to po raz pierwszy. Organizatorzy mówią, że program targów połączy perspektywy literackie z Polski, Francji i Niemiec. Poziom Dunaju na Węgrzech jest rekordowo niski, a to zagrożenie dla turystyki. Dunaj jest w niektórych miejscach płytki jak nigdy dotąd. Statki wycieczkowe nie mogą wypływać z portów, a niektóre utknęły w wodzie na północ od Budapesztu. To znaczny problem dla branży turystycznej i dla finansów, bo rocznie statkami po Dunaju pływa 600 tysięcy turystów. Na koniec jeszcze zaglądamy do Stanów Zjednoczonych, bo zostały tylko 2 mecze na piłkarskich mistrzostwach świata, a w czasie mundialu służby podległe FBI skonfiskowały ponad 700 dronów latających wokół stadionów. Gdyby więc ktoś z naszych słuchaczy wybierał się na finał albo mecz o trzecie miejsce, uprzedzamy, drony w promieniu 5 kilometrów od amerykańskich stadionów są niedozwolone.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Wolne Radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal wakacji.

Let's Dance wieczorową porą z muzycznym radiem. To chyba najlepszy pomysł w taki fajny wieczór jak na dzisiejszy. Cieplutko za oknem. Nasz taras otwarty na oście. Wszystkie okna, moi drodzy, poczujcie. Świeże powietrze, dobry klimat, fajną muzykę. 13 po 21. Muzyczne radio. Festiwal wakacyjnych hiciorów.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
3: 20 lat w więzieniu ma spędzić Łukasz Żak, sprawca tragedii na drodze. Mieszkańcy Katowic mają dość reklamozy, chcą uchwały krajobrazowej. Pewna Kanadyjka ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przeszła kontroli lotniskowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który doprowadził do tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał dziś wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Obrońca Izabela Ławińska zapowiedziała apelację od wyroku.
4: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
3: Za to prokuratura jest usatysfakcjonowana. Sprawca usłyszał najwyższy możliwy wyrok, bo nie było żadnych okoliczności łagodzących, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
5: To zachowanie Łukasza Żaka w mojej opinii nie wskazywało na to, że on odczuwa jakąkolwiek skruchę i że jest ona prawdziwa.
3: Nie widać żadnej skruchy, potwierdza sędzia Maciej Mitera.
6: Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan zrobił. Uważam, że zero refleksji.
3: Skazany będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej osoby. Na kary więzienia i odszkodowania sąd skazał też kolegów Żaka za to, że nie pomogli ofiarom. Zamiast tego pomogli sprawcy uciec i składali fałszywe zeznania. Stop chaosowi reklamowemu. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. Grzegorz Kozioł.
7: Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
8: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy to zaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
7: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
9: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna, prawda?
10: Wie pan co, ja nawet na to nie zwracam uwagi, ale tych wielkich plakatów to jakoś nie ma aż tak dużo.
7: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą, urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym a przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości.
3: Na Węgrzech ruszyło śledztwo w sprawie powiązań byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó z Rosją, poinformował o tym nowy premier Węgier Peter Modzior. Przed wyborami jeszcze jako lider opozycji, komentując związki Szijjártó z Moskwą, Modzior oskarżył go o zdradę. Po wyborach Szijjártó zrezygnował z mandatu posła i został kierownikiem w chińskim koncernie samochodowym BYD. W najbliższą sobotę przez ulice Warszawy przejdzie Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnością. Celem wydarzenia jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim, jak mówią organizatorzy, chodzi o równe traktowanie. Marsz wyruszy o godzinie 14 z Placu Zamkowego w Warszawie. Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisko w Amsterdamie pytona królewskiego, ukrytego w biustonoszu. Kobieta została zatrzymana podczas kontroli bezpieczeństwa. Tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. Pyton został zabrany do ośrodka opieki nad zwierzętami.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja

to Czenady wieczorową porą i Italobot Mix. Cóż to był Italobot Mix, moi drodzy? No pewnie większość słuchaczy strefy wie, ale no, jeśli młodsze pokolenie jest to, powiem, że to taki energetyczny mega mix największych hitów Italo dawnych czasów. Utwory połączone w jedną

No, warto pamiętać, że no, Italo Hot Mixy to tak 100% popularności lata 80., 90. No, jeśli chodzi o recenzję taką muzyczną, to rewelacja, jeśli ktoś lubi Italo Disco, to naprawdę to był wielki hit. Italo Hot Mixy za nami, a przed nami kopalnia wielkich hitów lat 70., 80. i 90. Heart of Glass i Bla Bla Bla Blondie. Valerie Dor czeka też za szybą, żebyśmy zagrali.

No a teraz wjeżdża facet, który udowodnił, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody. Nawet taki taneczny. Mr. Shakin' Stevens.

Dziękuję za Shaking Stevens. Czeka cały czas Opa Opa jeszcze. Za chwilę zagramy, bo teraz wjeżdża naprawdę klasyk. Gruby. Mhm. O, za chwilę będzie ten słynny gitarowy riff Marka Knopflera. Dlatego ogólnie piosenka opowiada o tym, że niektórzy wyobrażają sobie życie gwiazd rocka. Wystarczy kilka minut pograć i pieniążki lecą. To nie do końca. Nie do końca.

No i ten numer to pachnie plażą, falami, słońcem, piaskiem, wszystkim co dobre.

No, a mówią, że broda dodaje powagi. Ale w przypadku ZZ Top dodaje przede wszystkim świetnego brzmienia. A teraz Pupo, Gelato. Jakoś tak pomyślałem o lodach, bo chce mi się loda zjeść chłodnego, coś fajnego. Gelato! 12 po 23. Proponujemy wam teraz całą playlistę do dyspozycji. Wszystkie płyty, wszystkie utwory. No trochę tysięcy tego mamy. Wpiszcie do północy, co gramy.

0: 79.
1: Ja pomyślałem, że to już późno, prawie w pół do 12, my hałasujemy. Don't break me down. This is top. Takie to. No to każdy swoje 10 minut ma.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.